łzy gorzko przelane.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

6 minut po godzinie 7. Właśnie Megadeth przywitało nas na samym rozpoczęciu dzisiejszej audycji Głowy do Góry, podczas której przy mikrofonie będzie dzisiaj z wami do godziny 10. Natalia Pyzik, nigdzie się stąd nie ruszam. Mam nadzieję, że wy też również zostaniecie razem ze mną dzisiaj na antenie, no bo oczywiście mam dla was same najlepsze rockowe hity. Na przykład już teraz The Cure z kawałkiem Wrong Number w waszych głośnikach. Może troszkę bardziej delikatna muzyka, no ale kto nie lubi The Cure i Roberta Smitha, już teraz dajcie głośniej.

7 minut po godzinie, 15 minut po godzinie 7 mamy już na zegarach. Z nami kawałek Chłopaki nie płaczą od zespołu T-Love. Tak pięknie zagrali nam dzisiejszego nieco pochmurnego poranka. No i jeśli o poranek chodzi, no to chyba warto zerknąć sobie również do dzisiejszej kartki z kalendarza. Zacznijmy od imienin, które obchodzą dzisiaj Dominik, Joanna, Jan, Teodor oraz Pankracy nawet. Jeśli słyszymy się właśnie na antenie, no to oczywiście ja przekazuję wam wszystkiego najlepszego od całej redakcji Radia Centrum. Świętują dzisiaj również pielęgniarki i pielęgniarze. Właśnie dzisiaj obchodzą swój dzień, także dziękujemy im oczywiście za trudną pracę, którą na co dzień wykonują. No i mamy dzisiaj również dzień limeryków, czyli takich krótkich, zabawnych wierszyków, pełnych absurdów i gier językowych, które pisała na przykład Wisława Szymborska. Taka krótka powtórka z lekcji polskiego dla was. No ale my wróćmy jednak do muzyki. Już teraz Jack White w waszych głośnikach.

23 minuty po godzinie 7. Idealna pora, żeby sprawdzić sobie przegląd prasy z samego rana. Zerknijmy sobie na początku do Kuriera Lubelskiego, bo tam właśnie znalazłam szczególnie ważną wiadomość dla kierowców, którzy mają dosyć korków, które tworzą się właśnie na Ponikwodzie, tam przy skrzyżowaniu Węglarza, Walecznych i Kłopotowskiego, ponieważ zapadła decyzja o tym, że ratusz przywróci na nim starą organizację ruchu, która była przed tymi zmianami jesienią w 2025 roku, zaszły właśnie zmiany. No i te zmiany mają być odwrócone, przywrócona stara organizacja ruchu drogowego. Także na przestrzeni kilku tygodni powinno się to wszystko zmienić, a korki w tej okolicy znacznie się prawdopodobnie zmniejszą, miejmy taką nadzieję. Natomiast na Dzienniku Wschodnim znalazłam informację o tym, że dzielnica za cukrownią ma mieć nową nazwę i ma się stać dzielnicą Centrum, z racji tego, że ma być to bardziej nowoczesne. Wszystko wskazuje na to, ponieważ ludzie z całej Europy, Polski przyjeżdżają właśnie tutaj, tędy wchodzą do miasta, właśnie na tej dzielnicy się znajdują, tak właśnie piszą na Dzienniku Wschodnim. No i z tej właśnie racji ma ta nazwa się zmienić. Także nowa dzielnica, dzielnica Centrum, tak jak Radio Centrum, więc myślę, że wszystkim tutaj będzie odpowiadało. No i wróćmy już teraz do muzyki Dziwna Wiosna. Czy wiosna dziwna za oknami? Deszcz zaczął padać w końcu, ale to chyba dobrze, bo ostatnio dosyć sucho było na dworze.

0: Najwyższa pora przyszła sprawdzić, żeby sprawdzić. Najwyższa pora przyszła sprawdzić, żeby sprawdzić. Ale tak, korki u nas w Lublinie, gdzie aktualnie się tworzą oczywiście tutaj okolice Głębokiej, Sowińskiego oraz Poniatowskiego. Tutaj chwilę już możecie postać dalej. Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście. Ulica Gabriela Narutowicza, tutaj skrzyżowanie z Nadbystrzycką i Muzyczną. W szczególności tam korki się tworzą. Dalej oczywiście Aleja Solidarności się korkuje. Czy to przy Lubomiejskiej, czy Lubemelskiej, czy Doliny 3 Maja, dalej przy Lubartowskiej, no i oczywiście tutaj rondo przy Zamku i Galerii Vivo, tam również, to już na Alei Tysiąclecia oczywiście, tworzą się korki. Oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, tutaj przez dalej trwające roboty drogowe pewne utrudnienia się tworzą, Fabryczna, Wolska, tutaj te okolice również zakorkowane. No i oczywiście klasycznie Aleja Kraśnicka oraz ulica Jana Pawła II. Tam w pewnych momentach, w pewnych obszarach możecie na korki natrafić. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, no to koniecznie piszcie do mnie pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

7:41 na zegarach. Sam początek dnia, słuchajcie, a my przenosimy się do nocy. Właśnie jeśli chodzi o noc muzeów, o nocy muzeów chciałabym z wami porozmawiać, bo to już w tym tygodniu, w ten weekend z 16 na 17 maja właśnie noc muzeów się odbędzie. Wspaniałe wydarzenie, w którym za darmo lub za jakąś symboliczną złotóweczkę będzie można zwiedzić najróżniejsze muzea. No i tak, jeśli chodzi o okolice, no to Muzeum Zamojskich w Kozłówce będzie można zwiedzać. Będzie również można zwiedzać muzeum w Kazimierzu Dolnym oraz będzie można zwiedzać zamek w Janowcu. Natomiast jeśli chodzi o nasz Lublin, no to oczywiście Muzeum Wsi Lubelskiej właśnie proponuje, żeby tego dnia wpaść do nich i zobaczyć, bo będzie to taka unikalna okazja, by zobaczyć ten skansen w takim klimatycznym, wieczornym oświetleniu. Także myślę, że bardzo fajna inicjatywa. No i słuchajcie, to nie wszystko. Kolejne muzea jeszcze będą potwierdzać swoją obecność na tym wydarzeniu. Będzie można jeszcze kilka innych rzeczy zobaczyć. No ale to już wkrótce. Także śledźcie koniecznie strony muzeów naszych lubelskich, żeby dowiedzieć się więcej, bo tam na pewno takie informacje na dniach znajdziecie, no bo to już w ten weekend. Także myślę, że niedługo będą wszystkie ogłoszenia dostępne. No i zachęcam was do takiego wyjścia do muzeum, no bo słuchajcie, sztuka jest naprawdę dla każdego i nie ma co się martwić o to, że czegoś nie zrozumiecie. Zachęcam was bardzo do eksplorowania tej sztuki po prostu. No a dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, no to już teraz oddział zamknięty z kawałkiem Obudź się w waszych głośnikach.

9 minut do godziny 8 już tylko zostało nam i słuchajcie, ja zerknęłam jeszcze do kalendarium muzycznego, żeby sprawdzić, co ciekawego wydarzyło się dzisiaj, dzisiejszego dnia, kilka czy kilkanaście lat temu. No i słuchajcie, 59. rocznica dzisiaj debiutanckiego albumu Are You Experienced od Jimiego Hendrixa właśnie obchodzi dzisiaj 59. rocznicę, tak jak wspominałam. No, kompletny klasyk, myślę, jeśli chodzi o Jimiego Hendrixa, pierwszy taki właśnie album debiutancki. Król gitary pokazał, na co go stać. No i słuchajcie, na tym właśnie albumie znajduje się piosenka Hey Joe, którą chyba uwielbiają wszyscy Polacy, szczególnie podczas gitarowego rekordu świata, który miał miejsce w sumie ostatnio niedawno, bo właśnie w majówkę. No i właśnie ci wszyscy gitarowcy spotkali się wtedy, żeby zagrać ten kawałek Hey Joe, no i my również zagramy go właśnie teraz w naszym radiu. Już teraz Jimi Hendrix w waszych głośnikach. Dajcie trochę głośniej.

0: Właśnie minęła godzina 8, pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Policjanci zatrzymali sprawcę ugodzenia nożem. O tym za chwilę. Powiemy także o aktualnych cenach paliw oraz o projekcie kawiarenki.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Mężczyzna, który ugodził nożem 35-letnią kobietę, został zatrzymany. Sprawca usłyszał już zarzuty. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek na terenie Lublina. 35-latka wraz ze swoją koleżanką szły chodnikiem, a przechodząc przez ścieżkę rowerową znalazły się na drodze 45-letniego rowerzysty. Pomiędzy sprawcą a pokrzywdzoną doszło do awantury, podczas której 45-latek ugodził kobietę nożem w ramię. Trafiła ona do szpitala, gdzie była hospitalizowana. Funkcjonariusze z Komisariatu 7 Policji w Lublinie po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali mężczyznę, który znajdował się na terenie jednego ze sklepów. Sąd na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Sprawca w przeszłości był wielokrotnie notowany za kradzieże, posiadanie narkotyków, zniszczenie mienia czy stalking. Za uszkodzenie ciała grozi kara do 5 lat więzienia. A teraz dawka informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, benzyny 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 93 grosze. Oznacza to spadek cen wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z poniedziałkiem. Kolejne obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane dzisiaj i określi ceny na środę. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 maja. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Startują wiosenne spotkania z przedstawicielami firm. Nadchodzi cykl zajęć skierowanych do studentów lubelskich uczelni. Rusza kolejna edycja projektu Kawiarenki, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne na rynku pracy. Program obejmuje m.in. komunikację, social media, autoprezentację oraz pracę w systemie Linux.
2: Wśród warsztatów znalazły się m.in. zajęcia z efektywności pracy w duchu Kaizen, budowania kariery w social mediach, tworzenia profesjonalnego CV oraz przygotowania do procesu rekrutacji. Szczególnie interesującym elementem programu jest kawa z rekruterem, czyli rekrutacyjny speed dating. To jest wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z pracodawcami i zdobycia praktycznych wskazówek.
1: Mówi Zuzanna Sadło z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Obecnie trwają rejestracje na warsztaty, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 19 maja. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat udziału. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Tomasza Kowalewicza będzie Karolina Czerska z zespołu Staw. Zostańcie z nami.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 997 hektopaskali, przez co biometr niestety jest niekorzystny. Jeśli chodzi o raport smogowy, no to jakość powietrza natomiast jest dobra. No i oczywiście uważajcie na deszcz. Weźcie ze sobą parasolki, no bo trochę dzisiejszego dnia może jeszcze popadać.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!
0: Właśnie minęły 3 minuty po godzinie 8, a więc pora rozpocząć drugą godzinę audycji Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mam nadzieję, że już nieco się rozbudziliście. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik, no a już teraz Kings of Leon z kawałkiem Use Somebody w Waszych głośnikach.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Tomek Kowalewicz, witam w porannej rozmowie Radia Centrum, a moim gościem jest Karolina Czerska, zespół Staw. Cześć Karolina.
2: Hej Tomku.
1: Bardzo miło Cię słyszeć, ja Ciebie także widzę, a skoro się widzimy, to mogę się pochwalić, że ja mam już Waszą płytę w ręce, debiutancki album zespołu, Ty też masz debiutancki album zespołu Staw, album zatytułowany Pyszny. Jak na niego patrzysz, to poza tym, że wydaje Ci się, że jest pyszny, to co jeszcze o nim myślisz?
2: Bardzo niejednorodny. Ta okładka, która może zdradzę, bo to jest taka prawdziwa anegdota, taka ciekawostka. Graficzka, która robiła nam piękne projekty już od dawna, różne dotyczące koncertów, plakatów, eventów, zaproponowała nam kilka wersji okładki, grafiki na okładkę i nie mogliśmy dojść do kompromisu, wypracować kompromisu i w końcu padło na to, że po prostu wszystkie te projekty...
1: Ale super pomysł.
2: Tak, tak. I jakby wszyscy są zadowoleni i wydaje mi się, że to odzwierciedla też naszą muzykę, no bo jesteśmy tutaj w piątkę i

0: bo pierwsze single, które Staw wypuszczał, a które my graliśmy w radiu, pojawiły się w 2023 roku chyba. 3 lata to jest i dużo, i mało. Jak ty z tej perspektywy patrzysz czasowej na to?
1: Ojej, ale to było bardzo dawno temu.
0: Było, to prawda.
1: Bardzo, bardzo. Myśmy wtedy od niedawna, byliśmy wtedy przede wszystkim w czwórkę z Piotrkiem, z Jaśkiem i z Sebą. I Sebę tak naprawdę poznaliśmy przy nagrywaniu tych 3 singli. Potem się jakby zawiązał ten twór stafowy już właśnie z pełną sekcją. No, bardzo to jest odległe. Gramy te 3 numery oczywiście na koncertach i bardzo je lubimy. Ale tak naprawdę no później dopiero 2 lata temu, kiedy do Stafa dołączył Filip na gitarze, trwały jakby przeróbki, obróbki tego materiału, który, nad którym jakby wtedy pracowaliśmy przez kolejne miesiące. No i 2 lata temu w sumie zaczęliśmy sprawdzać na koncertach te numery i to trwało jakiś rok i dopiero potem nagraliśmy płytę, więc jakby ta muzyka była testowana na żywo, sprawdzaliśmy jak jest odbierana. Oczywiście tam jakoś jeszcze modyfikowaliśmy to, ale no spotkała się ta muzyka z super takim przyjęciem zawsze na koncertach i właśnie ta płyta to odzwierciedla.
0: A to się bardzo modyfikowało przez te 3 lata? Mieliście materiał, który się zmieniał muzycznie, czy wiedzieliście, że to będzie jakaś podstawa i tylko potrzeba czasu, żeby to umieścić na krążku?
1: Tak, właśnie teraz jak sama siebie słyszałam, co mówię, że obrabialiśmy jakoś ten materiał, to tak się zorientowałam, że w sumie on się nie zmieniał jakoś już radykalnie. Chyba też my potrzebowaliśmy po prostu tego roku grania live, żeby się zgrać. Jest inna energia potem. Jak już jesteśmy jakoś pewni tego materiału, przegraliśmy go x razy przed słuchaczami na żywo, to no jakby też płyta była nagrywana na setkę, więc tam później wokale oczywiście i solówki, gitary były dogrywane, ale też myślę, że to słychać.
0: Wiesz, bo ta modyfikacja muzyczna to jedno, ale też wypadkowa tak zwanych sił w zespole. Można odnaleźć także i na waszej facebookowej stronie informacje o inspiracjach i właściwie każdy i każde z was jest inne, bo na przykład Jasiek, który śpiewa, lubi new metal, a ty, grając na basie, uwielbiasz polski rock lat 60., lubisz jazz, lubisz klasykę rocka angielskiego, to są zupełnie inne światy. Da się je połączyć potem w jeden organizm?
1: Dobre pytanie.
0: Pewnie trudno.
1: Też takie pytanie, no ja wiem, że spotykamy się z okazji wydania tej płyty, ale ja też na przykład jestem ciekawa, co będzie dalej, bo pracujemy nad materiałem w zasadzie na kolejną płytę, nad nowym materiałem i myślę, że każdy ma jakieś właśnie swoje pomysły i wizje. No ja na przykład teraz jestem w takiej intensywnej fazie przemyśliwania na nowo mojej gry na basie.
0: A co to znaczy?
1: Nie wiem, wiesz co, no na przykład wspomniałeś o jazzie, ja bardzo dużo słucham jazzu. W Stafie jakby nie ma miejsca w moim graniu, czy nie było do tej pory miejsca chyba, wydaje mi się, na jakieś ukazanie takich różnych wpływów, bo ja słucham bardzo różnej muzyki. Chciałabym coś zmienić na przykład w swoim basowaniu, chciałabym, żeby ten bas w Stafie jeszcze jakiegoś charakteru nabrał, chciałabym to jakoś podkręcić. No chłopcy też mają zapewne jakieś swoje pomysły, więc wiesz co, trudno to tak określić, bo z jednej strony są jakieś stałe elementy, z drugiej no jakby zmieniamy się też, całe szczęście, że się zmieniamy, jakoś się rozwijamy. Też wydaje mi się i mam nadzieję, że pod własnym wpływem nawzajem. Jakby, że uczymy się od siebie też muzyki, grając, tworząc kawałki. No ale tak jak wspomniałeś, jesteśmy dosyć różni, różne mamy te gusta. Skłamałabym mówiąc, że zawsze jesteśmy super zgodni od punktu startowego co do tego, co się stanie w kawałku. Więc no jest trochę dyskusji, dylematów i prób, no ale bez tego myślę, żeby nie było takich efektów.
0: Ale mam nadzieję, że przed wyjściem na scenę nie rozmawiacie albo nie rzucacie kośćmi i losujecie, czy dzisiaj bardziej tak jazzowym klimacie tą muzę zagramy, czy jednak mocniej? Nie, aż
1: nie,
0: tak nie.
1: Ja się śmieję, że nowa płyta będzie jazzowa, ale no nie, nie będzie.
0: Nie będzie. Nie. Ale wiesz, to też jest tak, jak sama powiedziałaś. Jeśli ten czas będzie jeszcze długi do kolejnej płyty, to się wszystko może zmienić, bo przecież wypadkowa tych wszystkich rozmów, nie?
1: To prawda.
0: Wy się w ogóle znaliście przed założeniem zespołu, czy jesteście przypadkową grupą ludzi?
1: Poznaliśmy się w 3 najpierw, Piotrek, Jasiek i ja, przez Facebooka tak naprawdę.
0: Czyli znajomość z internetu, taki Tinder
1: tak.
0: dla muzyków.
1: Szukali

0: szukaliśmy, tak, szukaliśmy jakiegoś stałego, wspólnego składu. Mieliśmy też perkusistę, ale rozstaliśmy się po roku grania, ale już byliśmy umówieni na nagrania tych trzech singli. No i wtedy wkroczył Seba, który jest z Tarnowa, a my nagrywaliśmy w Tarnowie te trzy single. I Lesiu Uszcz, który nas nagrywał, zaproponował właśnie: no jest taki Sebuś jest wspaniały, wszystko wam zagra, jest w ogóle taki kochany. No i Seba wtedy był w zasadzie tam w tej akcji jako sesyjny perkusista, ale zażarło. I więc to nagranie, te sesje nagraniowe były tym spotkaniem. A Sebastian znał Filipa z dawnych czasów, w zamierzchłych czasach razem grali właśnie w Tarnowie, a szukaliśmy drugiego gitarzysty i właśnie dzięki chłopaków znajomości sprzed lat dołączył do nas Filip.
1: Dzisiaj czujecie się taką silną kapelą, której nic nie rozdzieli? Czujecie, że ten rok jako muzyka was poniesie na kolejne lata?
0: Dobre pytanie.
1: Widzę moment zawahania u ciebie.
0: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: To dobrze, znaczy to znak zapytania w zespole też jest czasami ważny, żeby zobaczyć, co przyniesie przyszłość. A powiedz mi, Karolina, jesteś basistką. Inspirują cię basiści inni, którzy pojawiają się na scenie? A jeśli tak, to od razu zapytam, jacy? Którzy albo które?
0: Moim ukochanym basistą niezmiennie od lat jest Tony Levin.
1: O, fantastyczny człowiek.
0: Zarówno jego, mi w ogóle bardzo bliskich, ba najbliższy memu sercu jest tak naprawdę rock progresywny. I to, co on wyprawiał przez lata z Crimsonami, po prostu ja jestem porażona tym pozytywnie. A jednocześnie go cenię jako basistę sesyjnego. Z Gabrielem, z Lennonem, no z całą masą wspaniałych artystów. I on jest dla mnie takim wzorem takiego myślenia właśnie o tym, że co tu zrobić, żeby z koncertu na koncert, z wykonania na wykonanie, coś ciekawego wprowadzić do linii basowej. To jest w ogóle jakiś super dla mnie taki wzór i model. To nie to, że potrafię realizować tę wizję, ale warto taką wizję mieć. Mm-hmm. Tak. Uwielbiam Paula McCartneya, jego taki też wkład no w ogóle w harmonie basowe. Jeśli chodzi o kontrabas, to tu za mną jest plakacik z Charlesem Mingusem, moim guru kontrabasu, w ogóle jakby styl szarpania strun i myślenia o kompozycji. No i też moim mentorem basu jest pan Marian Pawlik, basista, który grał z dżamblami, później grał jazz, gra nadal jazz i jest też lutnikiem. Także mam to szczęście mieć gitarę basową właśnie z pracowni pana Mariana, a nie trafi do mnie kontrabas.
1: No to też piękne, bo to świadczy o tym, że to nie ma przypadkowości w tym graniu. Znaczy, ty patrzysz na mistrzów, bo ja też pomyślałem sobie, jak wspomniałaś Tonego Levina, to jest człowiek, który potrafi zdominować scenę. Czasami, może to zabrzmi zbyt przesadnie, ale niektórzy idą na Petera Gabriela, żeby zobaczyć, jak Tony Levin gra na basie,
0: no
1: jak
0: się
1: porusza.
0: No i to jest case tego, że kupiłam bilet na Petera Gabriela.
1: A widzisz, jednak dobrze trafiłem. A masz takie marzenie, żeby też być taką postacią na scenie, żeby przyciągać wzrok na siebie i tym, co robisz?
0: Wiesz co, wzrok nie, ale słuch.
1: Słuch.
0: Ucho bardziej. No mam różne takie marzenia muzyczne, basowe i też kompozycyjne. I zależy mi na tym, żeby móc stworzyć coś ciekawego, co mi gra w sercu i bardzo współgra ze mną.
1: Tego ci życzę. Trochę dziękuję. Uciekliśmy od debiutanckiej płyty Staffa do basowych historii, ale w sumie to się wszystko łączy ze sobą, bo przecież jak chcecie usłyszeć Karolinę Czerską w akcji, to wystarczy zapoznać się z najnowszym debiutanckim albumem formacji Staff, album zatytułowany Pyszny, i właśnie to był punkt wyjścia do naszego spotkania. Piękne dzięki za to, że mogliśmy chwilę porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję, Tomku.
1: A masz jakąś ulubiony utwór, który chciałabyś, żeby na przykład wybrzmiał po naszej rozmowie?
0: Tak, czekałam na to pytanie. Kamień na kamieniu.
1: O, no to tym akcentem zakończymy. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo też widzimy się w Lublinie. Być może będzie okazja, żeby też skonfrontować się scenicznie, nie tylko przy komputerze, bo dzisiaj jesteśmy trochę na odległość, tego nie ukrywamy, ale na szczęście technologia pozwala na takie przemiłe rozmowy, także jak jesteśmy. Gdzie w ogóle jesteś teraz?
0: W Krakowie. U siebie w mieszkanku.
1: Mhm. O, no to Kraków dzisiaj połączył się z Lublinem. Jeszcze raz, po raz trzeci już wielkie dzięki. Dobrego dnia ci życzę.
0: Bardzo dziękuję, wzajemnie.
1: Słuchamy oczywiście nowej płyty zespołu Staw. Karolina Czerska, basistka zespołu Staw, była gościem porannej rozmowy Radia Centrum. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz i oczywiście jak co tydzień życzę dobrego dnia.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 31 minut po godzinie 8. Sprawdźmy sobie, co przez ostatnią godzinę zmieniło się na naszych lubelskich drogach. Słuchajcie, korki dalej są, może nieco mniejsze, ale wciąż są. Tutaj dalej okolica Głębokiej, Sowińskiego i Poniatowskiego. Chwilę postoicie w tym miejscu. Ale Racławickie, tam dalej również się korkuje. Wieniawska, Lubomelska, Lipowa, Narutowicza, tutaj przy skrzyżowaniu z Nadbystrzycką i Muzyczną, tam wciąż korki pewne się tworzą. No i tutaj oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, dalej Wolska i Fabryczna oraz Aleje Zygmuntowskie. W tej okolicy też pewne utrudnienia na Was czekają. Dywizjonu 303 i Wyścigowa. Tutaj skrzyżowanie też widzę, że się troszeczkę korkuje. Jana Pawła II tutaj w okolicy Nadbystrzyckiej i Krochmalnej oraz przy Roztoczu, tam pewne korki dalej się tworzą. No i wjazd do Lublina właśnie tutaj od strony Alei Kraśnickiej. Tam pewne utrudnienia dalej na Was czekają. No i klasycznie tutaj jeszcze rondo przy zamku, przy Alei Tysiąclecia. Pewne utrudnienia możecie dalej tam napotkać. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie tworzą się korki, gdzie są jakieś utrudnienia i wypadki, no to oczywiście piszcie do mnie pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze wiadomości dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

8.40 na zegarach. No i słuchajcie, ja teraz przychodzę z czymś dla fanów sportu, a szczególnie piłki ręcznej, no bo mam dla was właśnie wejściówki na mecz, który odbędzie się już w tę sobotę, 16 maja na hali Globus, a o wygraną ITZU Mistrzyń Polski powalczył ze sobą zawodniczki z PGE MKS Wolt Lublin i ENEA MKS Gniezno. No więc z racji tego, że tak jak wspominałam wcześniej, mamy dzisiaj dzień limeryków, czyli takich krótkich, humorystycznych wierszyków, też mi się tutaj zrymowało, słuchajcie, no to pomyślałam, że poruszę właśnie waszą kreatywnością, no i o taki wierszyk was poproszę, jeśli chcecie wygrać właśnie wejściówki, no to napiszcie mi pod numerem 515-515-982 jakiś krótki wierszyk, może być związany ze sportem, może być o czymś innym, co tam uważacie, krótki wierszyk właśnie, żeby wygrać wejściówki na mecz już w tę sobotę, 515-515-982. No a podczas pisania tych wierszyków będzie wam towarzyszył zespół Strachy na Lachy z kawałkiem Ostatki, nie widzisz stawki. Już teraz w waszych głośnikach.

Już tylko 15 minut zostało nam do godziny 9, a więc przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy sobie od dużego wydarzenia, które zbliża się do nas już naprawdę wielkimi krokami, mianowicie koncert zespołu Metallica. Chyba nie muszę wam przedstawiać tego zespołu za bardzo, każdy zna Metallicę. Wystąpią oni właśnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, dokładnie za tydzień, czyli we wtorek. Taka dosyć nietypowa data, no bo wtorek, 19 maja. No i support również będzie się zapowiadał bardzo ciekawie, bo będzie to zespół Gojira, także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy muzyczny wieczór. Przechodzimy dalej. 22 maja, tym razem jednak Lublin i Fabryka Kultury Zgrzyt. To właśnie tam powinni zjawić się wtedy wszyscy fani Roniego Jamesa Dio. No bo właśnie członkowie zespołu Scream Maker zagrają dla was legendarne kawałki tego artysty heavy metalu, także jeśli jesteście właśnie fanami takiej muzyki zespołów Black Sabbath czy Rainbow, no to słuchajcie, właśnie tego dnia będziecie mieli okazję, żeby te kawałki usłyszeć. Właśnie zespół Scream Maker dla was je zagra. No i na sam koniec Warszawa, Torwar, tym razem już czerwiec, a dokładniej środa, 10 czerwca, zagra tam A Perfect Circle, rockowa grupa założona przez Bilego Howardella, który przed założeniem własnego zespołu pracował, słuchajcie, jako technik dla takich zespołów jak Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins czy Guns N' Roses. Tym razem jednak przyjedzie do naszego kraju, do Polski, właśnie do Warszawy z własnym dorobkiem muzycznym. Także, jeśli jesteście zainteresowani tymi wydarzeniami, tymi koncertami, no to oczywiście zachęcam was do odwiedzenia stron organizatorów. Tam znajdziecie oczywiście szczegółowe informacje oraz bilety na wszystkie te koncerty. Radio Centrum.

6 minut, już tylko tyle czasu zostało nam do godziny 9, więc po raz ostatni powróćmy sobie do naszego konkursu. Jeszcze możecie wygrać wejściówki na sobotni mecz piłki ręcznej MKS. MKS Wolt Lublin zmierzy się z Enea MKS Gniezno, słuchajcie, właśnie na hali Globus 16 maja, czyli już w tę sobotę. No i z racji tego, że tak jak wspominałam wcześniej, mamy dzisiaj dzień limeryków, czyli krótkich takich wierszyków, no to właśnie wierszyki was proszę. Mogą być sportowe, mogą być o czymś innym, o czym tylko chcecie. Wysyłajcie je oczywiście pod numer 515-515-982, właśnie krótkie wierszyki pod ten numer, żeby zgarnąć wejściówki na ostatni już mecz Superligi Kobiet tego sezonu. 515-515-982. Krótkie wierszyki, o czym tylko chcecie, mogą być o sporcie, o czym tak naprawdę chcecie, mogą być. No a jeśli chodzi o muzykę, no to hej i kawałek Cisza, ja i czas już teraz w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: Właśnie minęła godzina 9, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Przed nami majówka na UMCS. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wydarzeniach z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Do tematu sztucznej inteligencji warto podejść interdyscyplinarnie. Wielkimi krokami zbliża się konferencja Majówka. To cykliczne wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 maja w murach Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Tegoroczna edycja zgromadzi ekspertów, którzy podejmą temat wpływu AI na sposób działania współczesnego społeczeństwa, rozwój nauki oraz wykonywanie pracy zawodowej. O programie wydarzenia mówi współorganizator konferencji naukowej Majówka Jakub Kucharczyk.
2: Majówka zawsze jest podzielona na takie główne części, wśród których możemy wymienić panel ekspercki, gdzie właśnie zapraszamy akademików, zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i tych humanistycznych, aby mogli podzielić się z nami wiedzą na jakiś konkretny temat. Organizujemy też zawsze sekcję studencką, gdzie po prostu zbieramy zgłoszenia od studentów.
1: Nowością będzie ekspercki panel dyskusyjny na temat wyzwań etycznych i społecznych związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz innych obszarach zdrowia psychicznego. W celu utrzymania wszechstronnego charakteru wydarzenia w panelu udział wezmą zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i psychologowie pracujący w zawodzie.
2: Oprócz panelu eksperckiego i panelu dyskusyjnego będziemy mogli też wziąć udział w warsztatach dotyczących podstaw NLP i przetwarzania tekstu przez sztuczną inteligencję tak, aby wykryła ona nacechowanie emocjonalne używanych przez nas słów, a warsztat poprowadzi pani dr Barbara Konat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dodaje Jakub Kucharczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również między innymi Jacek Sobota z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Woś z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz doktor habilitowany Jarosław Chodak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku majówkę współorganizują Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS, Studenckie Koło Naukowe Informatyki oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS. Zarządzenie Nadleśniczego z Józefowa dotyczące zakazu wstępu do lasu uległo zmianie. Jak czytamy w komunikacie dostępnym w mediach społecznościowych, obecnie niedostępny jest jedynie szlak ziemi józefowskiej na odcinku od Fryszarki do pomnika Mieczysława Romanowskiego przy szosie do Osuch. Ponadto Lasy Państwowe przypominają o dostępności banku danych o lasach, dzięki którym możliwe jest monitorowanie na bieżąco aktualnych zakazów wstępu do lasu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalne wydarzenia z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To dobra okazja do uzyskania informacji na temat świadczeń i innych form pomocy. W tym roku inicjatywa odbędzie się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Jest ona skierowana do tych, którzy z powodu różnych schorzeń mogą czuć się wykluczeni z życia społecznego oraz do ich rodzin i bliskich.
3: Jak co roku zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, stoiska konsultacyjne, a także na przykład wystawy plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS. Na stronie internetowej zus.pl można także znaleźć publikację Wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, przygotowany przez ZUS oraz partnerów akcji. Jest to poradnik, który podpowiada, z jakiej pomocy można skorzystać na poszczególnych etapach życia.
0: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1 w meczu czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wygrana z japońską tenisistką pozwoliła Polce awansować do ćwierćfinału rozgrywek. Na tym etapie Raszyniance przyjdzie mierzyć się z piątą w rankingu Jessicą Pegulą, która także wczoraj pokonała Anastazję Potapową w dwóch setach. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych jest w tym turnieju jak dotąd bezbłędna, o czym świadczą trzy wygrane spotkania, które rozstrzygnęła na swoją korzyść, nie tracąc w nich ani jednej partii. Miejsce w ćwierćfinale zapewniła sobie również Elina Svitolina, pokonując Nicolę Barturową 6-2, 6-3. Przechodzimy do piłki ręcznej. Lotto Puławy przegrały wyjazdowe spotkanie z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 37-40 i tym samym nie utrzymały się w Orlen Superlidze Mężczyzn. Drużyna prowadzona obecnie przez trenera Piotra Drobka nieprzerwanie przez 21 lat występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz przyjdzie im walczyć w pierwszej lidze. Szczypiorniści z województwa lubelskiego w swojej historii sześciokrotnie sięgali po brązowy medal Mistrzostw Polski. Raz zajęli drugie miejsce w rozgrywkach o krajowy puchar. Reprezentowali Polskę również w europejskich rozgrywkach Pucharu EHF oraz Challenger Cup. A na koniec piłka nożna. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Krakowi z Radomiakiem Radom w meczu zamykającym 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Taki wynik sprawił, że podopieczni szkoleniowca Bruno Baltazara uchronili się przed spadkiem do pierwszej ligi. Mimo czerwonej kartki dla Abdullaha Taspory w 60. minucie, Radomianie zdołali poprowadzić to spotkanie w dziesiątkę i do końca utrzymali korzystny dla siebie rezultat.
4: Po tej czerwonej kartce no to już mamy doświadczenie z poprzedniego meczu w Brunieniu i z tego miejsca bym chciał naprawdę podziękować chłopakom. Moja robota w bramce to jest jedno, ale to, że oni nie dopuszczali tych sytuacji, blokowały strzały, między innymi ten ostatni, który mi się wydaje, że leciał w bramkę, miałbym ciężko, byłem zasłonięty. Wykonali super robotę wszyscy, od ofensywnych graczy, wszyscy dali z siebie wszystko. Szkoda, że nie udało się tej bramki wcisnąć, ale patrząc na to, że Krakowia musiała ten mecz wygrać, a nie wygrała, mimo że graliśmy w 10, to myślę, że to jest dobry rezultat.
0: Przyznał po ostatnim gwizdku bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz.
5: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 16 stopni Celsjusza, a odczuwalna to aż 18. Także jeśli chodzi o temperaturę, no to całkiem ciepło, ale mimo wszystko za oknami pochmurno i może spotkać Was deszcz. Także nie zapomnijcie o parasolach. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to wynosi ono 997 hektopaskali, przez co biometr jest niekorzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
6: Reklama.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.
10: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej oka w mieście.
5: 8 minut po godzinie 9, a więc zapraszam Was na ostatnią z godzin dzisiejszej audycji Głowa do Góry. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na antenie.

0: ma nam z kawałkiem Buenos Aires, Buenos Buenos, słuchajcie. A my przenosimy się do Peru z naszym słuchaczem, no bo właśnie dostałam SMS-a od Wojtka, rozstrzygnięcie konkursu przed nami, o właśnie jego wycieczce do Peru i napisał on o tej wycieczce limeryk. Halo, halo, czy słyszymy się na antenie, Wojtek?
1: Słyszymy się, słyszymy, cześć wszystkim.
0: Witamy, witam cię, Wojtku. Opowiedz trochę, jak to wyglądało, jak ten limeryk powstał, co to była za wielka podróż do Peru?
1: Wielka podróż była dosyć dawno i to było bardzo ciekawe, bo przed nami była tam tylko jedna polska grupa, więc nie będę mówił kiedy, ale to naprawdę było dawno. I zostaliśmy przyjęci w ambasadzie peruwiańskiej. To była grupa 16-osobowa, 6 tygodni Peru-Boliwia. Kapitalne wspomnienia. Peru jeszcze wtedy było niezagospodarowane bardzo turystycznie, także bardzo przeżyliśmy wejście na Machu Picchu na piechotę, bo były takie czasy, że te autobusy tam były rzadko i dosyć drogie, więc spinaliśmy się od dołu, od rzeki Urubamba, od stacji kolejowej na samą górę. No i jak wróciłem z Peru, zaprosiłem znajomych, zrobiłem taką degustację potraw, czyli to klasyczne ceviche, czyli ryba marynowana w soku cytrynowym. To jest surowa ryba, to jest właśnie ciekawa sprawa, że oni tak to jedzą. Do tego jest posiekana kolorowa papryka, zielona, żółta, czerwona, bardzo dużo kolendry, ostra papryczka chili i to się wszystko, że tak powiem, maceruje właśnie w tym soku z cytryny albo z limonki i to się je na zimno. Do piwa, tą w Peru akurat jest bardzo dobre piwo i tak. Mają też taki napój pulkę z kukurydzy. No i jak wróciłem i właśnie na okazję tego spotkania napisałem limeryk. No, limeryk się składa, konstrukcja limeryka, to powiem, to jest AA, BBA. Ja napisałem limeryk, który brzmi w ten sposób. Wojtkowi wciąż chodzi po głowie, jak żyli pradawni Inkowie, więc w domu dla draki trzyma trzy alpaki. Być może mu któraś odpowie.
0: I te alpaki naprawdę masz?
1: Nie mam, ale mam kolegę, który był ze mną w Peru i założył hodowlę alpak tu niedaleko Lublina. Taka ciekawostka.
0: No dobrze. No to nie dość, że podróżnik, to jeszcze poeta, no i jeszcze fan chyba sportu, bo właśnie dostajesz wyjściówkę na mecz, na sobotni mecz.
1: Także bardzo dziękuję.
0: Gratuluję bardzo.
1: Dziękuję
0: świetne,
1: bardzo.
0: To świetny
1: ja mogę pozdrowić.
0: Jasne, proszę pozdrawiać, oczywiście.
1: No więc życzę wspaniałej przerwy śniadaniowej Geniowi i Markowi, bo na pewno słuchają was. 100%.
0: O, to świetnie. No to pozdrawiam razem z tobą. My wracamy
1: dziękuję
0: już.
1: Ślicznie.
0: Tak, tak, tak. Dziękuję tobie również. My wróćmy jednak już do muzyki YouTube w waszych głośnikach.
1: Dziękuję bardzo.

0: 25 minut po godzinie 9, a więc przyszła pora na przegląd prasy. Tym razem bardziej krajowy, światowy. Maria jest razem ze mną w studiu. Witam cię, Maria.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, co przygotowałaś ciekawego?
1: No ja znalazłam na stronie wp.pl taki artykuł o nowych badaniach badaczy z Uniwersytetu York w Kanadzie. Mhm. Dotyczą one snu i tego, ile powinniśmy spać. Zespół ekspertów przeprowadził analizę danych pochodzących z blisko 70 wcześniejszych opracowań, którymi objęto niemal 4,5 miliona osób na całym świecie, czyli badania na taką dosyć dużą skalę. I z wyników tych badań, jak czytamy, płynie jednoznaczny wniosek, że dla zachowania zdrowego mózgu najkorzystniejszy jest sen trwający od 7 do 8 godzin każdej nocy. Mhm. I co istotne, szkodliwe dla naszego organizmu okazują się oba skrajne przypadki, czyli zarówno zbyt krótki, jak i nadmiernie długi odpoczynek. A statystyki pokazują, że osoby śpiące mniej niż 7 godzin są o 18% bardziej narażone na rozwój demencji. A jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat tych badań, to odsyłam do strony wp.pl.
0: Tak, odsyłamy. No nie wiem jak ty, Maria, ale ja zwykle chyba wybieram, nie z własnej woli, jednak te skrajności są ze mną, że albo za długo, albo za krótko śpię.
1: Myślę, że jakbym cały czas spała po 8 godzin, to nic bym w swoim życiu nie zrobiła.
0: Tak, ale to by było piękne, codziennie się wysypiać. No ale przejdźmy dalej, jeśli chodzi o rzeczy piękne. Słuchajcie, Łódź, każdy się śmieje. Znaczy dobrze, może nie każdy, ale dużo osób się śmieje z tego miasta, że nie jest to zbyt piękne miasto, ale słuchajcie, ma tam powstać najładniejszy supermarket w Polsce, bo ma on powstać właśnie w zabytkowym budynku, w takim... w miejscu, które kiedyś było kompleksem dawnego Imperium Przemysłowego, słuchajcie, i ono jest z takiej czerwonej cegły i naprawdę bardzo ładnie wygląda ten budynek. Możecie sobie sprawdzić właśnie na stronie, znalazłam to propertydesign.pl, właśnie tam możecie się dowiedzieć. No i sklep zostanie otworzony już w wakacje, z tego co widzę tutaj na stronie. No i właśnie ma tam powstać właśnie w takim postindustrialnym zabytku z czerwonej cegły, więc ciekawe, tak, ciekawe myślę, to będzie miejsce.
1: Myślę, że to będzie pretekst do odwiedzenia Łodzi, mimo tak, tych wszystkich stereotypów.
0: Tak. Może jednak Łódź się gdzieś tam wybije właśnie przez ten sklep, no bo dosyć nietypowe miejsce, przyznam szczerze. Ale więcej o tym, o tych wydarzeniach możecie sobie przeczytać, oczywiście odsyłamy was na strony. No i przechodzimy już do muzyki, zostańcie koniecznie z nami, bo już teraz Tiny Lazy w waszych głośnikach.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

Billy Idol z kawałkiem White Wedding na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i słuchajcie, ja przychodzę teraz do Was z bardzo fajnym wydarzeniem. Mianowicie wiosna teatralna nam się szykuje w Chatce Żaka. 3 dni prawdziwej uczty teatralnej przed nami, podczas których będziecie mogli zobaczyć aż, słuchajcie, 10 spektakli. No i programem tegorocznej edycji przyjadą do nas naprawdę wiele różnych zespołów i to z Torunia, z Poznania, z Krakowa, Warszawy, Białegostoku, Przemyśla, no i oczywiście z Lublina też również grupy będą. Hasłem 14 już edycji jest kontrapunkt, bo jeśli chodzi o właśnie teatr studencki, no to ta jego twórczość skupia się właśnie na przestrzeni różnych języków, emocji, różnych światopoglądów. Jest to naprawdę zróżnicowana przestrzeń, która wyróżnia każdy teatr na swój sposób. No i ważnym punktem tego wydarzenia będzie także spektakl Centrum Kultury w Lublinie, spektakl Zły w reżyserii Łukasza Wita Michałowskiego, także naprawdę fantastyczny wieczór się zapowiada, oraz premierowy pokaz reportażu, który jest właśnie poświęcony historii teatrów studenckich związanych z Chatką Żaka, no i nazywa się Scena Wolności, 4 teatry Chatki Żaka, także będzie naprawdę to ciekawe 3 dni. Które będą trwały od środy 20 maja o godzinie 15, pierwszy spektakl, aż do piątku 22 maja. To wszystko będzie się działo oczywiście w Chatce Żaka, na scenie widowiskowej, na małej scenie, w różnych miejscach. No i dodatkowo jeszcze będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie festiwalowej, także też nieco sztuki właśnie takiej malowanej będziemy mogli zaczerpnąć, może bardziej fotograficznej. No i tak będzie się działo, właśnie takie rzeczy. Dużo spektakli, dużo emocji. Myślę, że warto się wybrać właśnie 20-22 maja. Chatka Żaka, studencka wiosna teatralna. Zapraszam serdecznie.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Stępniak, a ze mną przy mikrofonie jest...
2: Bartosz Syryczyk.
1: Zapraszamy na małą dawkę koszykówki.
2: Steve Kerr zostaje w San Francisco. Wiele mówiło się, że to może być ostatni sezon legendarnego szkoleniowca Golden State Warriors. Jednakże, jak donosi ESPN, Kerr podpisał kontrakt z drużyną na kolejne 2 lata i dalej będzie najlepiej opłacanym trenerem w NBA.
1: Loteria draftu NBA 2026 przyniosła kilka ogromnych przetasowań i już teraz zmieniła kierunek odbudowy kilku organizacji. Największym zwycięzcą wieczoru okazali się Washington Wizards, którzy zdobyli numer 1 i są faworytem do wyboru AJ Adebansy, zawodnika postrzeganego jako potencjalna nowa twarz ligi. Tuż za nimi znaleźli się Utah Jazz i Memphis Grizzlies, co sprawia, że tegoroczny draft już teraz jest oceniany jako jeden z najmocniejszych od lat. Dużo mówi się przede wszystkim o Clippers, którzy dzięki pikowi przejętemu od Indiany wskoczyli do top 5, mimo że sami nie byli jedną z najgorszych drużyn ligi. Draft Lottery idealnie zbiegło się też z rosnącymi emocjami w drugiej rundzie playoffs, gdzie coraz wyraźniej widać różnicę między zespołami budowanymi na przyszłość, a tymi gotowymi walczyć o finał NBA już teraz.
2: Knicks sweepują Sixers. Nowojorscy koszykarze w niedzielę zdominowali drużynę z Filadelfii w ich własnej hali. Knicks weszli w to spotkanie pewniej i z większą determinacją, trafiając aż 11 z 13 rzuconych trójek w pierwszej kwarcie. Do końca meczu udało im się wyrównać rekord trafionych rzutów z zaułku w jednym spotkaniu playoff, który wynosił 25. Mecz zakończył się wynikiem 144-114, a drużyna z Nowego Jorku może już odpoczywać przed finałami konferencji, w których zmierzą się ze zwycięzcą pary Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers.
1: W trzecim meczu Thunder kompletnie rozbili Lakers ofensywnie, zdobywając 41 punktów w czwartej kwarcie. Coraz większym problemem Los Angeles jest brak odpowiedzi na tempo gry OKC oraz problemy ze skutecznością liderów. Thunder wyglądają obecnie jak najbardziej kompletna drużyna zachodu. Głęboka rotacja, obrona i młodość zaczynają dominować nad kontuzjowanymi Lakers. Game 4 w serii Spurs-Timberwolves wywołał wiele emocji. Anthony Edwards zdobył 36 punktów i poprowadził Minnesotę do zwycięstwa 114-109, wyrównując serię na 2-2. Kluczowym momentem meczu było wyrzucenie Wiktora Wembanyamy po faulu typu flagrant 2 na Nazie Ridzie, po którym Spurs stracili kontrolę nad spotkaniem.
2: Na dzisiaj to już wszystko.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Już tylko 6 minut zostało nam do godziny 10, no a to oznacza jedno, pora się pożegnać. Z wami przy mikrofonie od godziny 7 była dziś Natalia Pyzik, a to była audycja Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że wam się podobało. Życzę wam oczywiście wspaniałego, udanego dnia i zostawiam was z kawałkiem od Ozziego Osbourna, No More Tears. Już teraz w waszych głośnikach, dajcie koniecznie głośniej.

0: Wielkimi krokami zbliża się konferencja MedIQ 2026. O tym za chwilę. Powiemy także o nowym biurze obsługi mieszkańców w Lublinie. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Młodzi medycy i naukowcy spotkają się w Lublinie. Zbliża się 14. Ogólnopolska Konferencja Symulacji Edukacji Medycznej MedIQ 2026. Będzie to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęconych nowoczesnej edukacji medycznej oraz symulacji klinicznej. Konferencja przeznaczona jest dla studentów, doktorantów, lekarzy, edukatorów medycznych oraz ekspertów z całej Polski. Program obejmie wykłady i panele dyskusyjne, a także warsztaty, konkursy i zawody związane z samoobroną, tamowaniem krwotoków czy pierwszą pomocą. O zawodach i konkursach mówi Maksymilian Seweryn, przewodniczący Studenckiego Koła Symulacji Edukacji Medycznej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
1: W czwartek odbędą się interprofesjonalne zawody Sim Challenge, podczas których studenci kierunków medycznych wezmą udział w rywalizacji w realistycznych scenariuszach symulacji medycznej. To, co przygotowaliśmy dla Państwa nowego w tym roku, to konkurs Signa Vitalia, pierwsza edycja w tym roku, która zwyciężyła w konkursie Lublin Akademicki. Jest to konkurs dotyczący zagadnień medycyny ratunkowej i medycyny stanów nagłych, a także konkurs szycia chirurgicznego.
0: W tegorocznej edycji poruszone zostaną popularne aktualnie tematy cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy gotowości kryzysowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dla mieszkańców Czechowa otwierają się nowe możliwości. Już niedługo będą mogli odebrać dowód osobisty czy prawo jazdy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Po remoncie lokal przy ulicy Kaprysowej 2 stanie się nowoczesnym biurem obsługi mieszkańców. Jest to możliwe dzięki umowie podpisanej między Urzędem Miasta Lublin a Spółdzielnią Mieszkaniową Czechów. Zainteresowani znajdą w pomieszczeniu 10 stanowisk z opłatomatem oraz punkt informacyjny, natomiast w poczekalni biletomat. W nowej przestrzeni będzie można załatwić sprawy związane z między innymi dowodem osobistym, zameldowaniem, prawem jazdy, dodatkami mieszkaniowymi czy podatkami od nieruchomości. Ponadto możliwe będzie złożenie pisma, wniosku lub skargi. Biuro będzie dostępne dla mieszkańców w poniedziałki od godziny 7:45 do godziny 16:45 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15. Planowane otwarcie przewidziano na ostatni kwartał 2026 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mieszkańcy Lublina już teraz mogą poznać bliżej historię Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Augusta i Juliusza Wetterów. Z okazji 160-lecia działalności placówki w Galerii Ratusz przygotowano specjalną wystawę. Na ekspozycji zgromadzono plansze ukazujące historię szkoły oraz projekty przygotowane przez uczniów, które przybliżają zwiedzającym początki istnienia placówki i jej kolejne etapy działalności. Dzięki materiałom z projektów Wetterowie z Lublina oraz Ulica Bernardyńska można także poznać związki rodziny Wetterów z miastem. Wystawę można oglądać do 29 maja. Przedsiębiorstwa z małych miejscowości generują duże długi. Im mniejsze miasto, tym większe zobowiązania. 1/5 całego firmowego długu należy do przedsiębiorstw z małych miast i wsi. Łączne zadłużenie firm z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców wynosi ponad 2,5 miliarda złotych.
2: To zjawisko, którego ze względu na skalę nie można traktować peryferyjnie. Mowa o drobnym handlu, lokalnych przewoźnikach, warsztatach, firmach budowlanych i małych zakładach produkcyjnych, które w mniejszych ośrodkach tworzą lokalny rynek pracy i łańcuch płatności. Gdy jedno ogniwo przestaje płacić, natychmiast odczuwają to inni. Trzeba pamiętać, że kondycja lokalnego biznesu zależy nie tylko od skali działalności, lecz także od warunków, w jakich funkcjonują przedsiębiorcy.
0: Tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Najbardziej zadłużone są firmy z mniejszych miast w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz śląskim. Jednakże to podmioty z najmniejszych miejscowości, do 5 tysięcy mieszkańców, notują najwyższe średnie zadłużenie. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 16 stopni. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
5: Centrum.
6: Największy lokal w mieście!

0: Informacja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko,
2: ale udźwigniemy to razem.
1: Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

tak. I wcale nie chcę cię odmarzyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rokowiście!

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ależ nam Simple Minds pięknie, pięknie zagrało. Witam was wszystkich w ośrodku Rocka, tu Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną w to wtorkowe, zimne i dosyć nieprzyjemne popołudnie. Ale dzięki Radiu Centrum ono zawsze stanie się chociaż troszkę przyjemniejsze. No to co, zaczynamy ośrodek Rocka. Jestem z wami do godziny 15. No i Queens of the Stone Age na dobry początek.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio.

13 minut po godzinie 13. Zobaczmy, jaka tam pogoda w Dublinie, jak już ta Irlandia została wywołana. Obecnie 15 stopni Celsjusza, ale jutro mają się zacząć opady, więc w sumie chyba wcale nie lepiej niż u nas. No niestety, ale piosenka wprowadza bardzo ładny nastrój. No i jest również następny zespół. Z Irlandii przenosimy się do Szwecji, do miasta o nazwie Fagersta, gdzie jest jeszcze gorzej, słuchajcie. Tam jest 5 stopni Celsjusza, pochmurno i będzie padać. Raczej sytuacja, w której nie chcielibyśmy się znaleźć, ale trzeba przyznać, że zespół The Hives, który już teraz słyszycie w swoich odbiornikach, to jest zespół wyjątkowo pogodny, nawet mimo tych 5 stopni i mimo tego, że będzie padać. Więc chcę was zarazić tą pogodnością ich ducha, no i mam nadzieję, że wam się udzieli. Hate to say, I told you so.

Falls Mountain at My Gate, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć jako góra u moich bram. I u bram pewnej cukierni specjalizującej się w rolkach cynamonowych stanął w stanie Tennessee niedźwiedź. Niedźwiedź próbował włamać do cukierni, by zgarnąć słodycze. No, ja bym się spodziewał bardziej niedźwiedzia gdzieś, nie wiem, na jakimś kempingu, gdzie próbuje zeżreć zapasy turystów albo samych turystów. No tak czy inaczej, próbował się dostać do cukierni, udało mu się wybić szybę i można powiedzieć, że był bandytą, a więc Radio Młodych Bandytów specjalnie dla niego i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze mu się uda dorwać do cynamonowych rolek.

0: to know you.
1: Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

24 minuty do godziny 14 oczywiście. No i słuchajcie, moi drodzy, jak to jest? Jak to jest z tymi wszystkimi nagłówkami? Bo zdarza mi się, przyznam, trafiać w poszukiwaniu informacji, z którymi mogę się z wami podzielić, zdarza mi się trafiać na takie nagłówki, które budzą we mnie uśmiech. I pytanie, co autor miał na myśli? A więc uwaga, dzisiaj trafiłem na następujący nagłówek, jedna z większych gazet w Polsce. Uwaga, skupcie się. Jeden wilk dostał smakołyk, drugi nic. Wynik eksperymentu zaskoczył. I przyznaję, że pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, jest to, że no, jaki jest wynik eksperymentu? No wynik jest taki, że jeden wilk jest głodny, a drugi nie. Najprościej rzecz ujmując. Ale wynik eksperymentu jest jeszcze ciekawszy i być może były to wilki z Polski, bo uwaga, wilk, który nie dostał smakołyka, był zły, zdenerwowany na sąsiada, który dostał. I wyszła z niego polska piękna dusza, że sąsiad musi mieć po prostu gorzej. Wiadomo, też bym się zdenerwował. Mimo tego, że nazwisko mam, jakie mam. W temacie. Wojenka. Od Laocze.

Tiger Cup i Magic Sleep. 17 minut do godziny 14. No i magiczne rzeczy, słuchajcie, dzieją się nie tylko we snach, ale również w naszych lasach. Słuchajcie, ja uwielbiam, jeżeli do mnie piszecie, jeżeli dzielicie się swoimi historiami z dnia. To jest zawsze bardzo miłe, więc pozwolę sobie przeczytać SMS-a, którego dostaliśmy od słuchaczki, który opowiada co tam ciekawego w lubelskiej przyrodzie. Dzień deszczowy. Trudno się nie zgodzić. Wczoraj w Kleszczolesie kleszczowizna, dawniej rejkowizna. Psikajcie się, jak tam chodzicie, bo z tego, co słyszymy, jest srogo. O 5:45 rano drogę przeszły mi niespiesznie klempa z dwoma łosiątkami. No nie zaprzeczysz, że to przynosi szczęście. Mam nadzieję, że nie były czarne te głosie, bo wtedy to tak ta dwoje babka wróżyła. Przed lasem jest zbiornik retencyjny porośnięty trzciną, żyją w nim żaby i podśpiewują trzcinniczki lub łozówki. Ktoś kochający żabki zrobił płotek z plastikowej siatki, żeby nie wbiegały na jezdnię. Koniec SMS-a. No, tutaj jeżeli słucha nas osoba, która robiła ten płotek, no to gratulujemy pomysłu, bardzo dobrze. No i jak się spsikacie i założycie długie spodnie i długie buty, to myślę, że warto się na poranny spacer wybrać, bo można naprawdę ciekawe rzeczy zobaczyć w lesie. Pozdrawiamy słuchaczkę i zachęcam was do aktywności. Wiosna się zaczęła. Dobra, dzisiaj dzień jest średni, ale ogólnie warto wyjść na świat, na zewnątrz, a nie tylko siedzieć w biurze od 8 do 16 i wracać do domu, gotować obiad na następny dzień, później zastanowić się, co zrobić z resztą czasu i koniec końców położyć się spać. No bo nie o to chodzi. Wyjdźcie sobie rano na spacer. Poznajcie świat. Również ten, który zaprezentuje teraz Terrific Sunday na naszej antenie.

to Totten Tanz, 7 godzin w tył, a ja przypominam, że ten zespół właśnie wystąpi już 28 maja na scenie w centrum. Będziecie mieli okazję usłyszeć Totten Tanz w wydaniu akustycznym, no takim 3/4 akustycznym, jak sami mówią. I przypominam, że jeżeli wygraliście wejściówki na ten koncert, no to oczywiście możecie się na nim pojawić, ale przypominam, że to będzie koncert długi, bo będzie trwał prawie 2 godziny, więc niestandardowo, jak na scenę w centrum. I pamiętajcie koniecznie, żeby powiedzieć, jeżeli coś by się zmieniło w kwestii wejściówek, które wygraliście. To znaczy, jeżeli okaże się, że nie możecie przyjść na przykład, to dajcie znać na 515-515-982, żeby nie blokować innym możliwości uczestnictwa w tym wspaniałym wydarzeniu. Przypominam, Totten Tanz wystąpi na scenie 28 maja i jeżeli jesteście szczęśliwcami, którzy dostali już na niego wejściówki, no to gratuluję i przypominam, że koncert się odbędzie. A teraz porozkoszujmy się Metallicą Sad But True, 4 minuty do 14.

No motylków sobie dzisiaj chyba nie pooglądamy przy tym wietrze, chyba że ktoś ma w brzuszku. No to zazdroszczę i gratuluję w takim razie. Krzysiek Walter-Klenek przy mikrofonie, witam was po godzinie 14:00, tu Akademickie Radio Centrum i zaczynamy drugą z dwóch godzin ośrodka rocka. Jestem z wami do godziny 15:00, to był Crazy Town. Czy lubi więc jakieś szczególnie crazy? No nie wiem, to zależy. Jak jest festiwal cyrkowy, to jest bardzo crazy i jest dużo, dużo dziwnych ludzi. Ale jak nie ma, to jest normalne miasto, no po prostu. I w tym normalnym mieście gram ja nienormalną muzykę barokową. Zapraszam.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

12 minut po godzinie 14. Tu Akademickie Radio Centrum i wynalazłem temat, którego przepuścić z natury bym po prostu nie mógł, bo oczywiście dotyczy grzybów i jest niesamowicie ciekawy, bo uwaga, Polska jest w czołówce badań nad grzybami, ale to nie są zwykłe badania, bo to są badania tak zwane fun dive, gdzie ludzie, którzy są zwykłymi cywilami, łączą siły z naukowcami. No i cała zabawa polega na tym, że to są badania robione na terenie całej Europy, gdzie po prostu naukowcy proszą grzybiarzy, zwykłych cywili o to, żeby przysyłali im owocniki grzybów i ci naukowcy badają te owocniki, żeby lepiej opisywać grzyby, które są bardzo słabo opisane w różnego rodzaju pracach naukowych i systematykach. No i do tej pory Polacy naprawdę się starają, można być dumnym z naszego narodu i widać, że jest to nasz sport narodowy, bo jesteśmy trzeci w Europie z 5000 zarejestrowanych gatunków przez nas wysłanych do naukowców. Przed nami tylko Włosi i Finowie, ale myślę, że możemy ich przebić i w ramach tych badań już 3 nowe gatunki grzybów. Co prawda nie w Polsce zostały odkryte, ale 3 nowe gatunki gwiazdoszy. Piękna nazwa. To gwiazdy takiego rocka metalu. Alter Bridge, Silent Divide.

Tutaj piosenka skierowana raczej do dziewczyn. A Girl Like You od Edwina Collinsa. 25 minut po godzinie 14. No i tak stereotypowo czysto patrząc, no to kobiety lubią kamienie szlachetne. Zresztą. Kto by nie lubił, bo to fajne, bo drogie, no co by nie powiedzieć, no i ładne do tego. No to mam dla was wszystkich wspaniałą informację. Został odnaleziony rubin warty fortunę, który ma, uwaga, 11 tysięcy karatów. To znaczy odnaleziony, został wydobyty w kopalni w Mianmie. Co prawda, nie jest to największy rubin znaleziony kiedykolwiek, ale jest jednym z największych i prawdopodobnie będzie jednym z najdroższych. Bo co prawda, największy został również w Mianmie znaleziony w 1996 roku i miał 21 tysięcy karatów, więc o 10 tysięcy więcej, ale nie miał tak pięknych kolorów, jakie ma ten. No i faktycznie, tak patrzę na zdjęcie, powiem wam, taki czerwono-purpurowy kolor z takimi żółtymi kropkami. Wygląda trochę jak zepsuta truskawka. Ja przepraszam za to porównanie. Pewnie wszyscy, którzy znają się trochę na kamieniach szlachetnych, teraz się na mnie obrażą, ale naprawdę. Wygląda trochę jak taka duża zepsuta truskawka. Waży, bo 11 tysięcy karatów to nic nie mówi. Waży 2,2 kg. To już bardziej, nie? Także całkiem spora zepsuta truskawka. Zgodnie z zapowiedzią, że mówiliśmy o rubinach, to nie mogłem sobie odpuścić i nie zagrać Kaiser Chiefs i piosenki Ruby. Być może kiedyś komuś z was piękny rubin się przytrafi, tego sobie i wam życzę.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

Mam nadzieję, że jeszcze nie wołacie SOS. Message in a bottle, the police. Jest dopiero wtorek. To by było niepokojące, jeżeli we wtorek już wołalibyście SOS. Trzymam kciuki, że tak nie jest. Chociaż zdaję sobie sprawę, że bywa w tym życiu bardzo, bardzo różnie. Ale być może na to SOS pomogą rzeczy, które wracają, a właściwie pomagają wrócić myślom z dzieciństwa, jakiejś nostalgii, jakiejś melancholii, beztroski. No i właśnie, bycia dzieckiem radosnym, biegającym po dworze. Jest maj, więc to już zakładam, że jak byliście dziećmi, to biegaliście po dworze w maju już, żeby już nie było zimno i mama nie mówiła, żebyś został w domu. Mysłowic, chłopcy, być może przywiodą wam na myśl te dobre wspomnienia, te lepsze wspomnienia, te wspomnienia, dzięki którym nie będziecie aż tak zmęczeni, jak jesteście, przynajmniej na następne 3 minuty.

0: 18 minut do godziny 15, czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam w koncertowym świecie w Lublinie będzie się działo. A więc, moi drodzy, uwaga, przepowiadam. Black Widow i premiera ich najnowszego albumu. Black Widow to też w ogóle nowy twór na scenie muzycznej w Lublinie, który proponuje stoner rock, ale też z dużą ilością grunge'u. Na wokalu Juan Carlos Cano i premiera albumu tegoż zespołu jest 17 maja, czyli w najbliższą niedzielę w kultowej klubokawiarni. Zachęcam do tego, żeby przyjść na godzinę 19, bo szykuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy koncert. Następnie już nie nowe, a klasyczne bardziej do Fabryki Kultury Zgrzyt 22 maja wraca Tribute to Ronnie James Dio, czyli no właśnie dla Ronniego Jamesa Dio wraca Tribute, który będzie grał no oczywiście legendarne utwory legendarnego twórcy. Ten cykl jeździ po całej Polsce i pojawi się również u nas. Wezmą w nim udział członkowie zespołów Screammaker, wokaliści tacy jak Nika Redhart, Anatolij Siadrow i Sebastian Stodolak. Będzie naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy i dobrych wspomnień, myślę. 22 maja o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt. I na sam koniec coś z tematów koncertów dziwacznych, czyli w Akademii Sztuki Nowoczesnej 29 maja odbywa się Odyseja Kosmiczna Statek Plus Multipla, na której zagrają dwa zespoły o ciekawych nazwach, Statek Świder i Multipla Drivers. Jeśli byście się chcieli z nimi przejechać w klimatach psychodelicznych, no to grają 29 maja o 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej nad Astorią.
1: To jest Radio Centrum.
2: Come here, baby.

Kate Moss od Organka. Zrobiło się trochę hollywoodzko. No i w hollywoodzkim stylu ja się będę z wami żegnał. Czy wybuchem? No nie, nie będzie wybuchów. Będzie z wami spokojny głos zaraz. Milka Bukowska mnie zastąpi. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Klonek. Bardzo mi miło, że dzisiaj ze mną byliście. No ale są filmy z Kate Moss i są również filmy o dinozaurach. I te drugie są 100 razy lepsze. Więc będzie również piosenka o dinozaurach. Kadawar, Last Living Dinosaur na pożegnanie. Dziękuję wam ślicznie, że ze mną byliście. To były Ośrodek Rocka. Za chwilę zaczynają się godziny szczytu. Już tylko 8 minut do 15. Krzysiek Walter-Klonek dla was przed mikrofonem. Dzięki wielkie i do usłyszenia.

0: Mamy godzinę 15 na zegarach, to oznacza, że czas na wydarzenia.
1: Prokuratura zajmie się przyczynami wypadku na trasie Lublin-Bełżyce. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji dotyczącej tematu sztucznej inteligencji.
0: Wydarzenie przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: Prokuratura bada przyczyny śmiertelnego wypadku w Konopnicy. Czynności będą prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Wczoraj na trasie Lublin-Bełżyce doszło do czołowego zdarzenia samochodu osobowego z busem pasażerskim. W wyniku zginął 72-letni kierowca auta. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób, z czego 21 wymagało pomocy medycznej. Prokuratura planuje przeprowadzić sekcję zwłok zmarłego mężczyzny. W trakcie badań laboratoryjnych ma zostać ustalony między innymi stan trzeźwości kierowcy. Biegli na podstawie zebranych wyników analiz ustalą przebieg zdarzenia i ustalą przyczyny wypadku. Do tematu sztucznej inteligencji warto podejść interdyscyplinarnie. Wielkimi krokami zbliża się konferencja Majówka. To cykliczne wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 maja w murach Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Tegoroczna edycja zgromadzi ekspertów, którzy podejmą temat wpływu AI na sposób działania współczesnego społeczeństwa, rozwój nauki oraz wykonywanie pracy zawodowej. O programie wydarzenia mówi współorganizator konferencji naukowej Majówka Jakub Kucharczyk.
2: Majówka zawsze jest podzielona na takie główne części, wśród których możemy wymienić panele ekspercki, gdzie właśnie zapraszamy akademików, zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i tych humanistycznych, aby mogli podzielić się z nami wiedzą na jakiś konkretny temat. Organizujemy też zawsze sekcję studencką, gdzie po prostu zbieramy zgłoszenie od studentów.
1: Nowością będzie ekspercki panel dyskusyjny na temat wyzwań etycznych i społecznych związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz innych obszarach zdrowia psychicznego. W celu utrzymania wszechstronnego charakteru wydarzenia w panelu udział wezmą zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i psychologów pracujących w zawodzie.
2: Oprócz panelu eksperckiego i panelu dyskusyjnego będziemy mogli też wziąć udział w warsztatach dotyczących podstaw NLP i przetwarzania tekstu przez sztuczną inteligencję tak, aby wykryła ona nacechowanie emocjonalne używanych przez nas słów, a warsztat poprowadzi pani dr Barbara Konat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dodaje Jakub Kucharczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Jacek Sobota z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Woś z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz doktor habilitowany Jarosław Chodak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku Majówkę współorganizują Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS, Studenckie Koło Naukowe Informatyki oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy technologia może iść w parze z kulturą? Lublin łączy siły ze stolicą. Wczoraj przedstawiciele Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Politechniki Lubelskiej podpisali list intencyjny dotyczący współpracy obu uczelni. Porozumienie to ma być impulsem do tworzenia środowiska łączącego edukację, kulturę i technologię. Więcej o inicjatywie mówi rektor Akademii Teatralnej profesor Wiesław Czołpiński.
3: To symboliczne spotkanie dwóch środowisk, które pozornie posługują się innym językiem, ale w rzeczywistości mają wspólny cel. Tworzenie nowych idei i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań. Połączenie tych dwóch perspektyw daje wyjątkową możliwość tworzenia przedsięwzięć, które będą jednocześnie ambitne artystycznie i innowacyjne technologicznie.
1: Partnerstwo obejmie wiele obszarów, od architektury i urbanistyki poprzez budownictwo, aż po elektrotechnikę i automatykę. Młodzi artyści będą pracować z inżynierami, tworząc m.in. wydarzenia performatywne, spektakle czy warsztaty interdyscyplinarne.
0: No, my patrzymy, jak tam sytuacja pogodowa za naszymi oknami. Aktualnie w Lublinie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie to równe 1000 hektopaskali, a biometr niestety jest niekorzystny.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15 tutaj Akademickie Radio Centrum i audycja Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Emilia Bukowska. Witam wszystkich serdecznie i zachęcam również do pozostania oczywiście z nami do godziny 18. No i troszeczkę do rozchmurzenia się w tę jakże dzisiejszą szarówkę.

To byli Muse z kawałkiem Cryogen, czyli angielskie określenie oznaczające substancję używaną do uzyskiwania bardzo niskich temperatur. No nad naszym miastem to chyba zimnie ogrodnicy właśnie ten płyn rozpylają. Pogoda dzisiaj niestety pod psem. Niestety w sumie deszczu trochę oczywiście się nam przyda. Pogoda właśnie, jak mówiłem, pod snem. Oby nie było burze, trochę deszczu się przyda, a płaczący piorun już teraz na naszej antenie, czyli Crying Lightning od Arctic Monkeys.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No niby jesteśmy w Polsce, ale dzisiaj będzie coś po chińsku. Jak grzyby po deszczu wyrastają również w Lublinie chińskie i wietnamskie bary i restauracje. Chętnie wielu z nas z nich korzysta. Dlatego dla tych, co podróżowali daleko i bardzo daleko i smak takich dań mają na podniebieniu, właśnie dzisiejszy przepis. Bazą oczywiście jest po prostu kurczak. Ale tak naprawdę spróbuję Was namówić na smaczne jedzenie w domowym wykonaniu ze wschodnią nutą smaku, bo przecież już wiele umiecie. Więc dzisiaj przed Wami troszeczkę trudniejsze zadanie, ale za to niekoniecznie trzeba je jeść pałeczkami. A za efekt, a jak zwykle gwarantuję. Oto składniki. Jedna podwójna pierś kurczaka. Jedna puszka ananasów w plastrach. Jedna czerwona papryka. Jedna żółta papryka i jedna zielona. Jeden por, jedna marchewka. 5 dekagramów chińskich grzybów mun suszonych, 2 łyżki słodkiego sosu chili, takiego kupionego w markecie, 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka mielonego imbiru i 2 łyżeczki przyprawy chińskiej 5 smaków. I tu mały przerywnik. Nazwa 5 smaków pochodzi od połączenia 5 podstawowych smaków, czyli słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, słonego i umami. A co to jest to umami? To smak, który został odkryty w Japonii przez chemika Kikunae Ikede w 1908 roku podczas badania bulionu z wodorostów kombu. Nazwa umami pochodzi od japońskiego słowa umai, co oznacza smaczne albo wyborne i dosłownie można ją tłumaczyć jako esencja pyszności. Umami jest odczuwane jako smak mięsisty, bulionowy, wyrazisty, który pogłębia smak potraw i nie da się go uzyskać przez mieszanie innych smaków podstawowych – słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Jest jego kwintesencją. A oto przepis na domową przyprawę 5 smaków. Polecam ją, bo w mieszankach ze sklepu spotkać można dodatkowo cukier, sól, mielony czosnek lub lukrecję, albo też substytut umami, czyli glutaminian sodowy. A oto składniki. Jedna gwiazdka anyżu, jedna łyżeczka goździków, jedna kora cynamonu cejlońskiego, jedna łyżeczka pieprzu, najlepiej syczuańskiego. A jak to wykonać? Na początku rozgrzać suchą patelnię o grubym dnie. Na średniej mocy palniku wsypujemy przyprawy i prażymy przez około 3 minuty, aż zaczną wydzielać intensywny zapach. Robimy wszystko ostrożnie, oczywiście, aby ich nie spalić. Po uprażeniu przesypujemy do moździerza lub młynka do kawy i mielimy lub dobrze ucieramy przez minutę na bardzo drobny proszek. I mamy oto domową przyprawę 5 smaków. Przekładamy ją do suchego i szczelnego słoiczka i możemy spokojnie wykorzystywać przez 3 miesiące. Oczywiście możecie pójść na skróty i kupić gotową w sklepie. No cóż, wybór pozostawiam Wam. Ciąg dalszy składników. Jedna łyżeczka kolendry, 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Jedna szklanka bulionu, może być warzywny, 2 łyżki jasnego sosu sojowego. Olej do smażenia, najlepiej z dodatkiem oleju sezamowego w proporcji 1:1. Składniki być może wydają Wam się nieco wyszukane, ale efekt, no cóż, sami zobaczycie, a raczej spróbujecie. Wykonanie za to jest niezwykle proste. Kurczaka pokroić w kostkę, taką mniej więcej 2 na 2 cm. Obtoczyć w mące ziemniaczanej lub w skrobi kukurydzianej i odstawić do lodówki. W tym czasie pokroić w plasterki około 5 mm całego pora i usmażyć na szklisto na oleju. Przełożyć do dużego garnka. Na oleju obsmażyć na złoto kurczaka i też przełożyć do garnka. Dolać szklankę bulionu, wsypać imbir, przyprawę 5 smaków i dodać wcześniej namoczone w bulionie, tak przez 10 minut, grzyby. Dodać pokrojony w plasterki czosnek. Gdyby było zbyt gęste, dodać ciut wody. Gotować na małym ogniu przez około 10 minut, mieszając. W tym czasie obsmażyć na gorącym oleju, dosłownie przez kilka minut, pokrojonego w kostkę ananasa, w dużą kostkę paprykę, smażymy tak, żeby była twardawa, i w cieniutkie słupki marchewkę. Słupki, czyli julienne. Każdy składnik obsmażyć oddzielnie i wszystkie wtedy dodać do garnka. Na koniec dodać sos sojowy i słodkie chili. Wymieszać wszystko i gotować przez 5-7 minut. Podawać z ryżem ugotowanym oddzielnie. No i teraz moi drodzy, jestem pewien, że długo nie dacie się namówić na wizytę u Chińczyka, bo gdzie mu tam do waszego kurczaka? A ci, co w Chinach już byli, niech skonfrontują swoje dzieło ze wspomnieniami. Dziękuję po chińsku, czyli xiexie, i smacznego, czyli jak mówią Chińczycy, king mangyong, czy jakoś tak. Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: pół do czwartej na zegarach, więc czas wyjechać na jakże zatłoczone ulice Lublina. Zakorkowana aktualnie ulica Głęboka od Narutowicza aż do Sowińskiego. Niestety w obu kierunkach stoi też Wrotkowska w kierunku Diamentowej, Krochmalna i tamtenże wiadukt. Nieunikniony korek też na Alei Kraśnickiej, Alei Warszawskiej, tam gdzie są roboty drogowe w okolicy Ronda Krwiodawców. Stoi też turystyczna przy wyjeździe z Lublina, no i oczywiście Tysiąclecia razem z Aleją Unii Lubelskiej. No i drodzy słuchacze, to wy jesteście naszymi oczami i uszami też. Jeśli widzicie jakiś korek albo wypadek, to oczywiście możecie do nas podsyłać te informacje pod numer 515-515-982, a my przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

Fleetwood Mac na naszej antenie i tymi przyjemnymi dźwiękami ruszamy z przyjemnymi informacjami i też z zaproszeniem już na trzecią edycję Welcome Session w Fabryce Kultury Zgrzyt, które oczywiście razem z którymi współorganizujemy to wydarzenie i które odbędzie się w ostatnią sobotę maja. Będziecie mogli tam pogibać się na scenie Zgrzytu do trzech zespołów z Lublina. Pierwszy, Headshot 5, grający dość metalowo. Drugi zespół, Hate Rage, obracający się w kręgu ciężkich brzmień lat 80. oraz Dizes, czyli trash metalowa uczta na sam koniec. Lećcie sprawdzić to wydarzenie na stronie Zgrzytu.

Już tylko 14 minut do godziny 16. Jak już odliczacie do końca pracy, to drodzy słuchacze, jeszcze troszkę, jeszcze dacie radę. A co w dzisiejszej karcie z kalendarza? No dzień syndromu chronicznego zmęczenia. Także dzisiaj śmiało możecie przyznać, że jesteście zmęczeni, ba może nawet możecie powiedzieć, że jesteście chorzy, ale myślę, że macie jakieś tam jeszcze zapasy energii na aktywne nas słuchanie. No to może tak muzycznie troszkę was podratuję kawałkiem od Nirwany.

6 minut do godziny 16. Za moment sprawdzimy sobie wydarzenia, ale jeszcze przed tym, to moi drodzy, chciałabym was troszkę rozruszać, a raczej rozruszać wasze myślenie, no bo z racji tego dnia syndromu chronicznego zmęczenia napiszcie mi pod 515-515-982, jaki jest wasz niezawodny sposób na tę walkę ze zmęczeniem. Może jakoś wspólnie odkryjemy coś skuteczniejszego niż ta trzecia kawa w ciągu dnia.

0: godzina 16 na zegarach, więc czas po raz kolejny sprawdzić sobie, co tam w wydarzeniach.
1: Zbliża się 6. samorządowy kongres Trójmorza. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o utrudnieniach w parkowaniu oraz wydarzeniu Biłgoraj Go.
0: Wydarzenie przedstawił Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Dziś został zapowiedziany 6. samorządowy kongres Trójmorza. Ruszyło odliczanie do Wielkiego Forum Gospodarczego.
2: Podczas dzisiejszej konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym goście zdradzili szczegóły nadchodzącej edycji wydarzenia. Już niebawem, bo 27 oraz 28 maja nasz region ugości blisko 300 przedstawicieli administracji i biznesu z całego świata.
3: Poprzez wspólną pracę 13 państw polityczną, gospodarczą, poprzez zacieśnianie tak zwanych wzajemnych relacji, te państwa miały szybciej doganiać zjednoczoną Europę. Na pewno tak się dzieje, bo projekty energetyczne, projekty drogowe, projekty kolejowe, projekty cyberbezpieczeństwa, one cały czas funkcjonują i my tą polityczną współpracę państw przerzuciliśmy w 2021 roku na samorządowy kongres Trójmorza.
2: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Ważnym punktem obrad będzie budowa międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Nowością w programie tegorocznego spotkania jest dedykowane Forum Bezpieczeństwa, które zajmie się ochroną infrastruktury krytycznej oraz cyberbezpieczeństwa.
2: Kierowcy, dobrze zaplanujcie postój w centrum. Możliwość parkowania będzie ograniczona.
1: W dniach od 14 do 16 maja plac zamkowy zostanie zamknięty. Jest to spowodowane przygotowaniami do zbliżających się centralnych obchodów 35. rocznicy powołania Straży Granicznej.
2: W związku z organizacją oraz realizacją uroczystości wyłączona z ruchu będzie również część ulicy Kowalskiej na odcinku od ulicy Furmańskiej. Jak informuje Związek Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, miejsca postojowe na placu mogą być wyłączone z parkowania.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Moc atrakcji nad zalewem w Biłgoraju. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na otwarcie sezonu turystycznego.
2: Biłgoraj Go będzie drugą już odsłoną imprez z cyklu Lubelskie Flow. To dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy weekend 16 i 17 maja. Uczestnicy mogą nie tylko wypocząć, ale i wziąć udział w licznych grach, zabawach czy konkursach.
4: Już w najbliższy weekend otworzymy lubelski sezon turystyczny, to właśnie w Biłgoraju nad zalewem Bojary w sobotę 16 maja o godzinie 19 rozpoczynamy ten sezon. Oczywiście moc atrakcji sportowo-turystycznych. W niedzielę również zapraszamy serdecznie strefa rekreacji, zawody wędkarskie, joga nad zalewem. Dodatkowo będą pokazy sprzętu OSP, rajdy rowerowe.
2: Mówi członek zarządu województwa lubelskiego Jarosław Kwasek.
1: Kolejne aktywności i rywalizacje to chociażby turniej siatkówki plażowej, marszobieg czy wyścigi kajakowe. Fani muzyki także znajdą coś dla siebie. Wydarzenie bowiem rozpocznie wieczorny sobotni koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną. W niedzielę imprezę zakończą występy Wonersa, Skolima oraz zespołu Jam.
2: Rozmowa przyciąga ludzi i łączy pokolenia. Jak wyglądała komunikacja na przestrzeni epok?
1: Już w piątek w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN zostanie otwarta wystawa stała pod tytułem Łącznica. Ekspozycja ma zawierać około 200 eksponatów z prywatnej kolekcji Henryka Świerszcza, który od kilkunastu lat zbiera urządzenia dokumentujące historię telekomunikacji.
2: Zainteresowani będą mogli podziwiać m.in. telefony stacjonarne, centrale czy tytułowe łącznice. Oprowadzanie trwające około godziny odbywa się z przewodnikiem. Koszt biletów normalnych wynosi 20 zł, a ulgowych 10. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie teatrnn.pl.
0: My ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No niestety tam nic się zbytnio nie zmienia. Nadal jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, ale biometr niestety niekorzystny.
5: Reklama.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
10: Najwięcej roka w mieście!
11: Radio Centrum.
0: 5 minut po godzinie 16, no więc zaczynamy kolejną godzinę Godzin Szczytu. Niezmiennie Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry wszystkim. Zastanawiamy się dzisiaj w audycji nad waszymi niezawodnymi sposobami ze zmęczeniem. No a ja myślę, że muzyka od Limp Bizkit jest właśnie jedną z nich. Rea i racy dać głośniej.

13 minut po godzinie 16. Na dworze niestety dalej deszczowa aura, niesprzyjająca na pewno biwakowaniu chociażby. I możliwe, że deszczu przestraszył się właśnie Artur Rojak, który jest organizatorem OFF Festiwalu w Katowicach, który odbędzie się no już tylko za 3 miesiące. A dlaczego mówię, że Rojak wystraszył się deszczu? No bo OFF Festiwal właśnie dzisiaj wydał komunikat, że niestety na ich festiwalu nie będzie pola namiotowego, nie będzie pola w tym roku na OFF-ie. Jak napisali na swoich socjalach, że pracownicy pracowali do samego końca, żeby to pole uruchomić. No niestety nie udało się wypracować rozwiązań organizacyjnych z pobliskim tam Areoklubem Śląskim. No i wiedzą, że pole to ważny element dla festiwalowiczów, no ale w sumie to co oni mogą. Komunikat wywołał burzliwe reakcje. Jedni się smucą, no bo niestety Janusze biznesu już to podłapali i zwiększyli ceny noclegów w Katowicach właśnie w czasie OFF-a. Aż strach się bać wchodzić aktualnie na Bookinga.

po godzinie 16. No wy jak tam, drodzy słuchacze, wy już z pracy, czy może do pracy? Pytałam was w poprzedniej godzinie o wasze najlepsze, najskuteczniejsze sposoby na walkę ze zmęczeniem. Padła wiadomość od was, że oczywiście słuchanie Radia Centrum. No i to jest jakże trafna i cenna odpowiedź. Ale mam też drugą wiadomość od Anny. Ania pisze, że mi zawsze pomagało wylanie kawy na klawiaturę. I człowiek wtedy od razu jakoś tak się budzi. Powiem wam, że pomysł dobry, ale teraz go nie próbujcie, no bo to musi być tak z zaskoczenia po prostu. No chyba, że wylejecie kawę na jakąś rzecz koleżanki albo kolegi obok, wtedy myślę, że kawał dopaminy gwarantowany.

0: Za 30 minut wybija godzina 17, no a my ponownie wyjeżdżamy na lubelskie ulice w poszukiwaniu oczywiście korków, chociaż myślę, że daleko ich szukać nie trzeba. Myślę, że stoi chyba teraz co trzecia ulica w mieście. Ale jednak przerzedziło się trochę na Głębokiej, jednak dalej możecie stanąć w korku, jadąc tamtędy w stronę Sowińskiego. Na Sowińskiego też postój również gwarantowany. Stoi dalej turystyczna w kierunku na Niemce, tak samo Grafa czy Tysiąclecia. Korek też na skrzyżowaniu Fabrycznej z Łęczyńską, czy na Jana Pawła II w kierunku Węglina. No ale to by było na tyle z tych większych korków. Jeśli widzicie jednak jakiś inny korek czy wypadek, to ślijcie te informacje do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Papa Roach na 982 FM. Co do tych mocniejszych brzmień, to już za tydzień Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie i zespół przygotował również wyjątkową atrakcję dla fanów, czyli możliwość wygrania udziału w spotkaniu z członkami właśnie zespołu przed koncertem. Aby znaleźć się jednak w gronie szczęśliwców, no to trzeba wziąć udział w oficjalnym losowaniu poprowadzonym za pośrednictwem strony. No także niestety to jest tak jak z totolotkiem. Chociażby gdybym wygrała takie spotkanie, to w totka chyba można by wtedy zagrać. Najbardziej mnie jednak rozbawił komentarz pod postem właśnie z ogłoszeniem losowania. Pan zapytał, czy wiadomo, co tam będzie do jedzenia. No ja myślę, że Metallica na pewno zaserwuje jakieś tam tłuste riffy, jak to się mówi. Jednak jeśli to nie wystarczy, no to myślę, że pan Turek zawsze przyjmie was w każdej porze nocy z otwartymi rękoma i jakimś kebabem pod ręką.

Równy kwadrans do 17 na zegarach, a w kalendarzu mamy maj. No a jak maj? Maj kojarzy się oczywiście między innymi z komuniami czy weselami, a z najnowszego badania Banku Santander wynika, że aż 55% Polaków daje dziś większe kwoty do kopert właśnie na te wesela czy komunie niż jeszcze kilka lat temu. Najczęściej tłumaczą to tymi rosnącymi kosztami organizacji imprez, no i droższym talerzykiem. I jeśli macie problem, ile wrzucić do tej koperty, no to Polacy podają, że przy ustalaniu kwoty najważniejsze są po pierwsze stopień pokrewieństwa, po drugie własna sytuacja finansowa, no i po trzecie próba oszacowania kosztów imprezy. No i część osób nadal uważa, że najważniejsza jest obecność i sam gest, no a nie ta grubość koperty. Są też tacy, którzy zamiast gotówki wybierają prezenty rzeczowe. No a ja łączę się w bólu ze wszystkimi, którzy dalej się zastanawiają, gdzie są ich pieniądze z komunii.

4 minuty do godziny 17. Kończymy już drugą z 3 godzin głowy do góry, a oczywiście godzin szczytu. A na sam koniec godziny zapytam was cytatem z filmu o pszczołach. Lubisz jazz? No jeśli tak, to się świetnie składa. Jazz dzisiaj rozbrzmi w chatce Żaka na Maj, sali widowiskowej o 19. Dzięki studentom kierunku jazz i muzyka estradowa, którzy zabiorą was w muzyczną podróż do okresu międzywojennego. Będzie można usłyszeć wykonania, które piosenki wykonywał Eugeniusz Bodo czy Hanka Ordonówka. My już na naszej antenie przenosimy się do lat 70. The 1975.

0: Mamy godzinę 17, a więc pora na przedostatnią dawkę wydarzeń.
1: Znamy sytuację zwierząt w lubelskim skansenie. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o nowym biurze obsługi mieszkańców oraz akcji Prędkość na lubelskich drogach.
0: Wydarzenie przedstawią Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Muzeum Wsi Lubelskiej dementuje doniesienia medialne. Instytucja udostępniła komunikat.
2: Wczoraj powiatowy lekarz weterynarii w Lublinie wydał notatkę służbową dotyczącą warunków utrzymania zwierząt czterokopytnych w skansenie. Zdaniem medyka dobrostan badanych stworzeń jest zachowany. Informacja została upubliczniona z powodu działania Stowarzyszenia Uszaty Lublin, które interweniowało z uwagi na rzekome zagrożenie zdrowia i życia królików.
1: Należy podkreślić, że zdaniem przedstawiciela służby weterynaryjnej zachowanie organizacji mogło narazić zwierzęta na niepotrzebny stres i stanowiło dla nich zagrożenie. Jednocześnie dyrekcja oraz pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej apelują o niepowielanie niezweryfikowanych informacji.
2: Mieszkańcy skorzystają z nowej placówki. Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
1: Urząd Miasta Lublin wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Czechów podpisali umowę, na podstawie której lokal przy ulicy Kaprysowej 2 stanie się nowoczesnym biurem obsługi mieszkańców. Będzie można tam załatwić sprawy związane z m.in. zameldowaniem, prawem jazdy i wiele innych. Więcej o obiekcie mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
3: W nowej przestrzeni obsługi przygotowanych zostanie 10 stanowisk z opłatomatem oraz punkt informacyjny. Poczekalnia zostanie wyposażona w bilet. Tomat. Budynek będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami dostępności. W sali obsługi dostępne będą pętle indukcyjne, a zastosowana kolorystyka ułatwi orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
2: Biuro działać będzie w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 16.45, a od wtorku do piątku między godzinami 7.45 a 15.15. Planowane otwarcie przewidziano na ostatni kwartał bieżącego roku.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kierowco, zdejmij nogę z gazu. Trwa akcja policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.
2: Dzisiaj na terenie Lublina oraz powiatu przeprowadzana jest akcja Prędkość. Funkcjonariusze wykonują kontrole drogowe, podczas których weryfikują m.in. czy pojazdy poruszają się zgodnie z wyznaczonymi limitami.
1: Mundurowi zwracają szczególną uwagę na trasy, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych wypadków. Działania mają w dużej mierze charakter prewencyjny, dlatego policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas jazdy oraz stosowaniu się do panujących przepisów.
2: Majowe spotkania z kreatywnością. Uczestnicy doświadczą twórczej radości.
1: Warsztaty kultury zapraszają w maju na serię zajęć, które łączą kreatywność, zabawę i rozwój wrażliwości. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w nowych technikach rzemieślniczych i odkryć tajemnice map.
4: Podczas tych warsztatów będzie można swobodnie poznawać swoje ciało, czuć, dotykać, dociskać, masować, a wszystko będzie odbywało się w atmosferze dobrej zabawy i takiej nieskrępowanej radości. To będzie doskonała okazja nie tylko na pogłębienie relacji rodzinnej bliskości, ale również, a może przede wszystkim, na uwolnienie ciała od wszelkich napięć.
1: Mówi Tomasz Kowalewicz z Warsztatów Kultury. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie majowe spotkania mają zachęcić do odkrywania własnych możliwości i budowania uważności nad otaczającym światem. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie Warsztatów Kultury.
0: No, czy jest nam tak wesoło, jeśli mówimy o pogodzie? No tak średnio odczuwalna pogoda. Temperatura to aktualnie 6 stopni Celsjusza, jest pochmurno, ciśnienie to 1001 hektopaskali, a biometr nadal jest niekorzystny.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama. Najwięcej loga w mieście. Centrum.
0: 4 minuty po godzinie 17. To już ostatnia godzina naszego spotkania, ostatnia godzina godzin szczytu. Emilia Bukowska, witam się z Wami po raz ostatni i zachęcam do zostania z nami jeszcze przez tę godzinkę i trochę nieładu i bałaganu wprowadzamy na sam początek. Disorder i Joy Division już teraz.

na naszej antenie nowość od The Rolling Stonesów, In The Stars za nami, a z nowości mogę wam powiedzieć o tym, że wyszła informacja o otwarciu muzeum. No niestety nie Rolling Stonesów, ale Beatlesów. W przyszłym roku w Londynie ma ona się otworzyć, ta dobrze znaną fanom grupa tej grupy muzeum ma zostać otwarte właśnie w Londynie. Szkoda, że nie w Liverpoolu, no ale jak widać rock and roll przeszedł w tryb ekspozycji stałej.

22 minuty po godzinie 17. Jeśli widzicie na mieście młodzież w białych koszulach, to na 50% jest to albo maturzysta, albo ósmoklasista. A tak się składa, że wczoraj był egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, w którym na sam koniec trzeba było napisać albo opowiadanie, albo przemówienie. No i zadanie do tego przemówienia brzmiało: napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, których przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji

odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. No ja myślę, że dobrym utworem literackim do odwołania się byłby tekst Hipisówki od Kobranocki, która już teraz.

0: 17.31, więc po raz ostatni sprawdzamy korki na ulicach. No i one już na szczęście ustały. Jedynie trudności napotkacie przy większych skrzyżowaniach na Jana Pawła II oraz na Alei Unii Lubelskiej czy w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca. No oraz też myślę, że korek mały może wystąpić na Dolnej 3 Maja i Prusa w kierunku Solidarności. A ja oczywiście życzę wszystkim kierowcom szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. You gotta keep them separated.

0: Wy właśnie wysłuchaliście Lecha Janerkę, który jest idealnym przejściem do imprezy FM, w której zaczniemy właśnie od zapowiedzi jego koncertu. 12 czerwca w Zgrzycie Lech Janerka zagra po raz ostatni w Lublinie. Trasa jego ta jest symbolicznym zwieńczeniem ponad już 40-letniej obecności na scenie, a bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. A za to w Graffiti już w tym tygodniu kawał ciężkiego grania. W czwartek o godzinie 19 wystąpi grupa Cycka, czyli grupa grindcore'owa z Ukrainy oraz Enter Christ, polska dev grindowa trójka, która łączy metalowe i punkowe naleciałości. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na Facebooku Graffiti. A za to już dzisiaj ruszyła trasa grupy Public Image Limited, czyli brytyjska postpunkowa grupa. Trasę zaczęli dziś właśnie od Gdańska, jutro grają w Poznaniu, 15 maja w warszawskim klubie Progresja i na sam koniec 16 maja, czyli w sobotę, zagrają w krakowskim klubie Studio. Bilety na te wydarzenia są cały czas dostępne.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 4 minuty nam zostały do godziny 18, no więc to oznacza, że godziny szczytu dobiegły końca. Zostańcie jednak z nami na ostatnie wydanie wydarzeń oraz na resztę audycji. Kulturologia o godzinie 19, Sygnał z garażu o 20 i Niemal Letko o 21. A przy mikrofonie z wami przez te ostatnie 3 godziny była Emilia Łukowska. Ja życzę miłego wieczoru. Zostawiam was z ostatnim kawałkiem od Fat Duck, kawałek Peace Song.

0: with the world.
1: Wiemy, co stanie się z policjantem, który nie pomógł konającemu zwierzęciu. O tym za chwilę. Powiemy także o sukcesie lubelskich medyków oraz zawodach dla kolarzy. Minęła godzina 18, czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Przełożeni zadecydowali o losie mundurowego. Reakcja była natychmiastowa. Szef lubelskiego garnizonu policji podjął decyzję o wydaleniu funkcjonariusza z Międzyrzeca Podlaskiego z uwagi na ważny interes służby. Jest to rezultat niedopełnienia obowiązków przez mężczyznę, który podczas interwencji nie pomógł samcowi sarny potrąconemu przez samochód ciężarowy. Należy wspomnieć, że zwierzę konało przy drodze. Obecnie sprawę bada prokuratura w Radzyniu Podlaskim. Co więcej, o zaistniałej sytuacji zostało poinformowane Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Warto dodać, że służby apelują o niepowielanie spekulacji do czasu zakończenia procedur wyjaśniających. Czy lubelscy lekarze zrewolucjonizują leczenie chorób kręgosłupa? W naszym mieście nastąpił przełom. Neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzili zabieg, dzięki któremu 82-letnia pacjentka wstała z medycznego łóżka już kilkanaście godzin po operacji. Mowa o wielopoziomowej, jednoportalnej, endoskopowej stabilizacji kręgosłupa. Podczas procedury chirurgicznej zastosowano m.in. robotyczny tomograf śródoperacyjny. Dzięki wykorzystaniu wspomnianej techniki leczenie seniorów z podobnymi problemami może zostać ułatwione. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin stawia na jednoślady, co dla fanów czterech kółek oznacza krótkie wakacje od uczęszczanych tras. Ruszają zawody dla kolarzy. W połowie maja kierowcy w Lublinie muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. To efekt organizacji 29. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tandemów oraz 7. Hetman Paracycling Cup.
2: Dwa spośród czterech zaplanowanych etapów zawodów odbędą się w Lublinie. Pierwszy etap odbędzie się w czwartek, 14 maja w godzinach od 9 do 13.30. Dystans rundy to około 3 km 300 metrów. Etap czwarty, zaplanowany na 17 maja w niedzielę, odbędzie się w godzinach od 9 do 13.45 i dystans rundy to około 1400 metrów.
1: Mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Służby policyjne będą czuwać nad bezpieczeństwem na trasach obydwu etapów. Szczegółowe informacje o objazdach komunikacji miejskiej zostaną podane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Startują wiosenne spotkania z przedstawicielami firm. Nadchodzi cykl zajęć skierowanych do studentów lubelskich uczelni. Rusza edycja projektu Kawiarenki, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne na rynku pracy. Program obejmuje m.in. komunikację, social media, autoprezentacje oraz pracę w systemie Linux.
3: Wśród warsztatów znalazły się m.in. zajęcia z efektywności pracy w duchu Kaizen, budowania kariery w social mediach, tworzenia profesjonalnego CV oraz przygotowania do procesu rekrutacji. Szczególnie interesującym elementem programu jest kawa z rekruterem, czyli rekrutacyjny speed dating. To jest wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z pracodawcami i zdobycia praktycznych wskazówek.
1: Mówi Zuzanna Sadło z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Obecnie trwają rejestracje na warsztaty, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 19 maja. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat udziału. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1001 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, ale biometr niestety niekorzystny.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek koszykówka. Z nami kolejne spotkania playoffów NBA. Broniący tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder awansowali do finału konferencji zachodniej. Minionej nocy pokonali Los Angeles Lakers 115-110. Rywalizację do 3 zwycięstw wygrali 4-0. Drugą wygraną z rzędu odnotowali również koszykarze Cleveland Cavaliers i wyrównali tym samym stan rywalizacji z Detroit Pistons na 2-2. W poniedziałek pokonali rywali u siebie 112-103. Lepszy zespół z tej pary w finale konferencji wschodniej zmierzy się z New York Knicks, którego zawodnikiem jest Jeremy Sochan. Przechodzimy do piłki nożnej. Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej blisko odwołania? Krzysztof Gralewski zabrał głos w tej sprawie. Kilka dni temu portal Weszło przekazał informację, że zarząd LZPN chce odwołać obecnego sternika. W piątek zarząd miał podjąć decyzję o zwołaniu na 15 czerwca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego może zapaść decyzja o odwołaniu dotychczasowego prezesa. Gralewski wczoraj wieczorem odniósł się do tych informacji w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Nie interesuje mnie personalne gierki i cudze ambicje. Szedłem tu, by pracować i budować związek oparty na pewnych zasadach. Rozumiem, że te standardy są nie na rękę osobom, które próbują dziś budować narrację opartą na kłamstwach i zakulisowych intrygach. Nie zamierzam jednak schodzić do tego poziomu. Czytamy w oświadczeniu. Prezes związku stwierdził również, że za jego kadencji do klubów piłkarskich w województwie lubelskim trafiło największe w historii wsparcie sprzętowe. Na koniec piłka ręczna. Nie mięknął echa po spadku KS Lotto Puławy. Zespół prowadzony obecnie przez Piotra Drobka przez 21 lat nieprzerwanie występował w Orlen Superlidze. Kilka lat temu Puławianie byli trzecią drużyną w Polsce i grali w europejskich pucharach. Teraz będą występowali w Lidze Centralnej. Jednak czy na pewno w niej wystąpią, okaże się w najbliższych tygodniach, ponieważ sytuacja finansowa klubu nadal jest bardzo ciężka. To kolejny przykład powolnego upadku puławskiego sportu. Rok temu piłkarska Wisła Puławy wycofała się z drugiej ligi. Duma Powiśla sezon 2025-26 rozpoczęła dopiero na 6 poziomie rozgrywek. Obecnie Wisła zajmuje ostatnie miejsce w lubelskiej klasie okręgowej i heroicznie broni się przed spadkiem do A-klasy. Miejmy nadzieję, że KS Lotto Puławy nie podzieli jej losu i jak najszybciej wróci do Orlen Superligi.
1: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Wakacja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

dzisiejszej kulturologii wracamy do rozmowy z Jackiem Cyganem, z poetą i autorem tekstów piosenek. Rozmawiałam 20 marca w Centrum Spotkania Kultur w ramach cyklu Po stronie autora. I dzisiaj tę rozmowę przypomnę. Za sterami czuwają Krzysztof Kruk i Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: Jacek Cygan spotkał się z lubelską publicznością, by promować książkę O Wieży Świat, zawierającą wybrane wiersze.
1: Trochę chyba tak jest, że ta książka to dla pana spełnienie przynajmniej dwóch marzeń, prawda? Tak myślę, pierwsze marzenie to czytelnik.
2: Rzeczywiście, ta książka spełnia przynajmniej dwa marzenia. Pod koniec lat 70., kiedy zacząłem pisać piosenki i wiersze, moim marzeniem było, aby wydać pierwszy tom w czytelniku. Nie tylko dlatego, że to była bardzo renomowana oficyna, ale również dlatego, że okładki dla młodych poetów robił tam Andrzej Heidrich. I bardzo mi się te okładki podobały. I przyniosłem tam taką białą teczkę papierową z moimi wierszami, przepisanymi na maszynie oczywiście. I nie wiem, czy państwo wiecie, takie były teczki, kosztowało to złoty 50 na takie tasiemki. I te tasiemki właśnie do dzisiaj mam takie teczki. Też kosztuje złoty 50. Tak. I proszę państwa, przyniosłem do tego wydawnictwa tę teczkę. I oni powiedzieli, proszę pana, do pana zadzwonimy, ale ja nie miałem telefonu. I wiecie państwo, jak się to wtedy załatwiało? Wysyłali telegram. Telegram po prostu. I przychodził ten gość z poczty i telegram do pana. I wysłali mi telegram po miesiącu, czy tam po iluś, że mam przyjechać do czytelnika, a to jest w całym centrum Warszawy, na Wiejskiej. Piękne miejsce. I w gabinecie przyjął mnie pan profesor Matuszewski, taka sława filologiczna. I mówi do mnie tak, proszę pana, mamy już jedną recenzję naszego specjalisty od poezji i ona jest pozytywna. Chcemy panu wydać ten tomik, a ja w ogóle chciałem oknem już wyskoczyć od razu. I czekamy jeszcze na dwie recenzje z terenu, bo wtedy były takie czasy, gdzieś z Bydgoszczy czy z Torunia i te dwie recenzje przyszły, ja przyszedłem po miesiącu, on znowu wysłał mi telegram i tamte były negatywne i niestety wszystko spełzło na niczym. I proszę państwa, minęło bardzo wiele lat. W zeszłym roku zadzwonił do mnie prezes wydawnictwa Czytelnik, już miałem telefon.
0: Razem
2: i czy mógłbym przyjść? I on mówi, czy pan nie chciałby być naszym autorem? Proszę uprzejmie. Ale mówię, wie pan co, ja już w tym gabinecie byłem. On mówi, tak, to jest gabinet Jerzego Borejszy, założyciela w latach 50. Czytelnika. Tu się nic nie zmieniło. Ja mówię, istotnie, wszystko jest tak samo. Tylko mówi, powiesiliśmy portret Ryszarda Kapuścińskiego, który był ich autorem. A w jakich okolicznościach pan był? Ja mu to wszystko wyjaśniam. Że ten Andrzej Heidrich, a on mówi, proszę pana, pan Andrzej Heidrich już niestety nie żyje, ale mamy kontakt z jego córką. I zwrócimy się do niej, czy pan Andrzej Heidrich nie zostawił jakichś rysunków. I się okazuje, że zostawił i z pięciu z serii Zmysły ja wybrałem ten, który tu jest na okładce. On się nazywa Smak. Jest przepiękna małpka, winogrona, jakiś bakchus na górze, jabłuszko. No w ogóle jest to przepiękna praca, ale jeszcze państwu dodam, że pan Andrzej Heidrich to jest autor tych banknotów, które mamy w portfelu. On zaprojektował te banknoty. I po jakimś czasie zrobiliśmy wybór wierszy z moich czterech tomów. I zobaczyłem tę okładkę, która nie tylko jest tak piękna, bo jest pan Andrzej Heidrich, jest bardzo ładnie zaprojektowana, ale jest też, jak się dotyka dłonią, taka lekko zamszowa i tak właśnie i uważam, że tak powinny być wydawane wiersze. O, tylko tyle chciałem powiedzieć. Więc ma pani rację, że się spełniło to, że mam ten tomik i spełniło się to, że jest pan Andrzej Heidrich. Tak.
1: Tak jest. A jaki był klucz doboru tych wierszy?
2: Trzeba było wybrać. Taki był klucz, że ja usiadłem, ale nie byłem taki mądry sam, tylko żona moja też brała udział w tym. brał udział też mój przyjaciel, taki mentor, pan Tadeusz Nyczek, który od samego początku, jak zacząłem te wiersze pisać, to mu pokazywałem te wiersze i mówiłem mu: Tadziu, napisz tam ołóweczkiem z boku, co myślisz. I on taki plusik stawiał. Albo nie stawiał. Ja wybrałem takie. Był początkowo pomysł na inny układ, ale wróciłem do układu tradycyjnego, że z każdego tomu wybrałem kilkanaście czy kilkadziesiąt wierszy. Było bardzo trudno było odrzucić, ale umówiliśmy się, że będzie pojemność tej książki będzie określona, bo jeżeli jest wybór wierszy taki, który ma 200 czy 300 stron, to nawet człowiek, ja widzę po sobie, nie chce sięgać. A tutaj mam świadectwo, wiecie Państwo, wywaliłem się na nartach w Krynicy i sobie stukłem kolano i chodzę na fizjoterapię. I pani ta, która mnie fizjoterapeutuje, to ona, dałem jej ten tomik wierszy i ona mówi: och, Boże, jak ja lubię czytać wiersze, ja tak dawno nie czytałam. I jak już potem przyszedłem za parę dni, to ona mówi: ja nie przypuszczałem, że to może takie piękne wiersze mogą być, bo już jestem w połowie i mam trzy ulubione.

0: zobaczyłem bardzo starszą panią z bardzo starym psem. I jak patrzyłem na nich razem, na to, co jest między nimi, to powstał wiersz, który zadedykowaliśmy z żoną naszemu psu. To był setter angielski, nazywał się Mirza. To był on, ale Mirza jak urodzony z księcia. Pur Mirza. Wiersz nazywa się Starzy ludzie ze starymi psami. Chodzą wolno, nie patrząc na siebie, jakby jeden drugiego się wstydził. Starzy ludzie ze starymi psami idą, ledwo powłócząc nogami, coraz mniej ze sobą szczęśliwi. Jakby mieli do siebie pretensje, kto z nich bardziej ostatnio się garbi. Starzy ludzie ze starymi psami, co zostali już tylko sami. Dwa ostatnie na ziemi skarby. Kiedyś piesek biegł przodem przed panią albo panem. Niepotrzebne skreślić. Po co skreślać? Czas to za nas skreśli. Dzisiaj piesek wlecze się z tyłu, ale idzie, bo wie, że to miłość, chociaż słyszy, no chodźże wreszcie. Znają dobrze wzajemne choroby, bóle w stawach i starość ogólnie. Z przyzwyczajeń układa się droga wyboista i trochę krzyżowa, lecz na razie idą nią wspólnie. Człowiek myśli, a jeśli mi umrze, ten złośliwiec, kochany morderca, wtedy skończę ze spacerami, niech się lekarz wypcha z radami, jak tu chodzić bez kawałka serca. A pies myśli, a jeśli mi umrze, komu ja przypomnę o spacerze? Już wybaczam mu, że na mnie krzyczy o ten głupi kawał polędwicy. Przecież mógł go schować jak należy. I śpią razem, czując swoje ciepło. Czasem walczą na łóżku o miejsce. Starzy ludzie ze starymi psami, słysząc nocą leciutkie chrapanie, myślą sobie, może to jest szczęście?
1: To ten sam Mirza od Bersu, tak. Zmienia się światło w twoich oczach?
0: Jak po roku Vivaldiego. Tak, to ten Mirza. Bo wiecie państwo, reżyser tego Klanu, jeszcze nie było Klanu, zadzwonił do mnie i mówi, Jacku, a był piątek, nie, czwartek. Słuchaj, we wtorek jest kolaudacja filmu i musimy mieć gotowy odcinek, ale nie mamy piosenki. Jakbyś tak, ja mówię, a przyniesiesz mi scenariusz? Nie, mówi, scenariusz to 20 odcinków, ja ci opowiem, o czym to jest. No mi opowiedział, że to na Sadybie, ci państwo Lubiczowie, a my też mieszkaliśmy na Sadybie wtedy. I mieliśmy Mirzę, to Mirza miał lat 4, 5 i był dużym psem, takim białym, w różne plamy brązowe. I czekał na mnie, aż ja skończę śniadanie, żeby pójść na spacer. I jak wychodziliśmy, to były 4 pory roku w radio i Vivaldiego tam grali, prawda? A potem na tej łące, gdzie teraz stoi TVN, bo tam była łąka, nie było tego budynku, i żeśmy chodzili tak potem w Pradolinę Wisły, ja tak patrzę na niego i mówię, Mirza, co tu napisać? I on jak pies nie rozumiał, zawsze tak przekrzywiał głowę. Ja zobaczyłem światło w jego oczach i mi wyszło, jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. No i nieraz pytają mnie, a czyje to oczy są? Myślą, że jakieś kobiety, prawda? No to ja może, przepraszam, jeżeli państwa rozczarowałem, ale a to ten nasz Mirza. Zawsze jak ja siedziałem jeszcze przy biurku, toś on tak patrzył na mnie i mówi, no chodź już i tak nic nie wymyślisz. Chodź już na ten spacer.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy z Jackiem Cyganem.
2: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

Łamie się, chwieje, czas je zmieni. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta za

0: Dzisiaj przypominamy rozmowę z Jackiem Cyganem, który spotkał się z lubelską publicznością w Centrum Spotkania Kultur w ramach cyklu Po stronie autora.
1: Tak opowiadamy o tych piosenkach, zaczęliśmy od wierszy do piosenek. To chyba piosenka była pierwsza, a nie wiersz w pana życiu, prawda?
2: Tak, tak, tak. Bo wiecie państwo, niektórzy są tacy zdolni, że oni na przykład w wieku 12 lat napisał poemat, a ja nic nie pisałem. Bo miałem, oczywiście czytałem wiersze i bardzo lubiłem, ale no, miałem pełną świadomość, że ja po prostu nie umiem. No, normalnie, nie potrafię. I dopiero jak zaczęliśmy jeździć na giełdę piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie, to tam spotkałem ludzi, którzy sami pisali piosenki, między innymi Wolna Grupa Bukowina. I byłem zdziwiony, że tak można. I my z moim przyjacielem Jurkiem Filarem, jak gdyby w rewanżu dla nich, że oni nas polubili, obdarzyli przyjaźnią, napisaliśmy pierwsze piosenki. I oni to zaakceptowali, zaczęli grać, śpiewać, my ich, oni nasze. I no i jak już zacząłem pisać te teksty, to już zacząłem do szuflady pisać sobie też wiersze. No, ale wiersze były na ogół smutne. Jak człowiek jest młody, to wydaje mu się, że po prostu nic mu się nie udaje i pisze takie smutne wiersze. No w pierwszym tomiku zresztą są takie ślady tego. I tak to się, wie pani, potem rozwinęło, bo to jest może takie głupie, ale tak jestem przekonany, że gdybym nie spotkał tych ludzi i nie poczuł takiej motywacji, że muszę im się zrewanżować, że coś napiszę, coś im dam od siebie, to by mnie tu nie było dzisiaj. Byśmy się nie widzieli. Byście mieli jakąś piękną może kobietę tutaj przed sobą.
1: Ale też gdyby...
2: Albo Mirza jakiś by przyszedł.
1: Tak. Ale też gdyby nie te rajdy chyba z pana siostrą.
2: No bo wszystko się wzięło stąd, z piosenki turystycznej. Tak, tak, że ja chodziłem z siostrą, już ona była na studiach, Beskidy na rajdy. Mieszkałem w Sosnowcu. Potem poszedłem do Warszawy, zostałem inżynierem. No i gdzie tam jakaś poezja w ogóle, gdzie to... Ale Jonasz Kofta potem mi mówił, że filologia polska zabiła w nim taką chęć pisania, tworzenia. Mówi, dobrze, że nie poszedłeś na filologię. Zresztą wielu jest inżynierów. Andrzej Poniedzielski też jest inżynierem, elektrykiem. Zresztą też poznaliśmy się tam 40 parę lat temu na giełdzie w Szklarskiej Porębie. Ela Adamiak, Andrzej Poniedzielski, potem ci chłopcy, którzy tworzyli Wały Jagiellońskie, Grzegorz Bukała. I tak dalej, i tak dalej. No i my, potem powstał zespół Nasza Basia Kochana, wygraliśmy festiwal piosenki studenckiej w Krakowie i tak się... I dzięki temu poznałem w Teatrze Słowackiego moją żonę. Bo był jubileuszowy koncert, 15. festiwal i wiecie państwo, występowała Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Zdzisława Sośnicka, bo oni byli laureatami tego festiwalu. I my, którzy wygraliśmy 2 lata wcześniej, więc byliśmy kompletnie nieznani, kompletnie nowi. I pamiętam, że byłem w garderobie, było napisane Nasza Basia Kochana, nagle drzwi się otworzyły, przyszła moja żona i powiedziała, a ta Nasza Basia Kochana to kto? A ja mówię, to ja. A moja żona mówi, a reszta? Ja mówię, reszta idzie, bo to są artyści. No mówiąc między nami, w hotelu Podróżą, który był wtedy w remoncie, żeśmy mieszkali i całą noc żeśmy nie spali. No. O, tak to było. To było 76. Także to było trochę dawno, ale co to, czas nie istnieje.
1: Jeśli chodzi o piosenki, ma pan taką metodę, że musi pan piosenki wychodzić. Więc chyba ten Mirza bardzo był potrzebny też do tego.
2: Ja nawet sobie teraz uświadomiłem, że może ja więcej piosenek zawdzięczam Mirzie, że to on powinien być autorem, a nie ja. Wychodzić, jak nie mogę napisać. Jak nie mogę napisać przy biurku, to wtedy idę do parku, gdziekolwiek i chodzę z tą piosenką tydzień, dwa, już ją mam w głowie, bo na ogół się pisze do muzyki, i szukam, coś mi... Ten... Zresztą Lublin jest bardzo tutaj wplątany w jedną piosenkę, mianowicie była taka piosenka, którą napisałem dla Grażyny Łobaszewskiej do muzyki Krzesimira Dębskiego. Oni mieszkali wtedy w Poznaniu i tam kasetę się dawało na pociąg Wielkopolanin, ekspres, który się na ogół spóźniał, 120 minut, była zima, no to na tym dworcu centralnym. I oni, przepraszam, mówili tak, słuchaj, to my ci wyślemy dzisiaj kasetę, ale ubierz kalesony, bo jest minus 20. I wyobraźcie sobie państwo, że ja napisałem muzykę do pewnej kompozycji, kołysankę. To się nazywało Na rowerze po śniegu. O tym, że kiedy spadło pół metra śniegu, to chłopczyk, który uwielbia śnieg i zimę, jest chory i leży w łóżku. I rysuje, że na rowerze jedzie po tym śniegu, jakiś kolorowy rysunek. I zawiozłem to do Poznania, oni zaakceptowali, powiedzieli, że to bardzo fajne i zaczęli nagrywać podkład. Ale jak nagrali podkład, który pulsował rytmem, okazało się, że ta kołysanka, którą ja pisałem do fortepianu, kompletnie nie pasuje. I mało tego, oczywiście przysłali mi tym Wielkopolaninem, znowu był 130 minut spóźnienia. Patrz, słucham kasetę, nie pasuje. Ale jak już, przecież ja już to napisałem do tego, to była pierwsza moja, ale nie ostatnia, jak się okazuje, taka sytuacja. I przyjechałem do Lublina, gdzie mieszka mama mojej żony, na święta wielkanocne. A oni, słuchajcie, musimy szybko, bo trzeba to do Opola zgłosić. Był 80. rok. A ja chodzę z tą muzyką, tak jak pani powiedziała, chodzę i nic. Już nie mogę tam nic wymyśleć. A tam było na rowerze po śniegu i coś innego, zupełnie inny pomysł. I wiecie, gdzie wymyśliłem coś? Wracaliśmy, nie mieliśmy samochodu wtedy. Wracaliśmy pociągiem zatłoczonym z tych świąt wielkanocnych. Ja stałem w korytarzu, był potworny tłok i pociąg stanął na dworcu w Dęblinie i ja na dworcu w Dęblinie wymyśliłem te linijki. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Tam to wymyśliłem. Przyjechałem do Warszawy, napisałem zwrotki i im wysłałem. Faksem się wysyłało. Albo im powiedziałem nawet przez telefon Grażynie Łobaszewskiej. I tak powstała piosenka Czas nas uczy pogody. Więc widzicie, że Lublin w tym procesie twórczym odegrał ogromną rolę.

0: wracamy do rozmowy z Jackiem Cyganem.
1: Tak się złożyło, wiecie państwo, że gdzieś ponad 15 lat byśmy z żoną jeździli po Włoszech śladami Goethego. Johann Wolfgang Goethe, jeden z największych poetów europejskich, w roku 1786 odbył taką podróż po Włoszech dwuletnią. Miał 37 lat. Dyliżansem lub powozem z Niemiec i wydał książkę potem z tego. Nazywała się ta książka Podróż Włoska, Italianische Reise. I myśmy z tą książką jeździli śladami Goethego i ja to w pandemii spisałem, potem jeszcze to teraz uaktualniłem. Z każdym rokiem i wychodzi ta książka po kilku latach oczekiwania. I jaka to jest książka? To jest książka, w której jest cała ta moja miłość do Włoch. To, co ja tam przeżyłem, chodząc nie tylko śladami Goethego, ale chodząc po tym samym bruku, co chodzili w Rzymie cesarze, patrząc na te same kościoły, ruiny, na kulturę starożytną, na obrazy tych samych mistrzów, prawda? Bo Goethe widział już przecież i Rafaela, i Michała Anioła, więc to wszystko już było, jak on był. Te Włochy, które on widział w XVIII wieku, były takie same jak dzisiaj. Była taka sama Wenecja, tacy sami gondolierzy. Nie było tylko mostu Ponte Academia, bo był jeden most Rialto. I ja przez te lata, poznając tę podróż jego, również poznałem jego. I myślę sobie, co to za facet w ogóle, no, niesamowity. I napisałem takie widowisko słowno-muzyczne, Goethe Profil Podwójny, może kiedyś zagramy w Lublinie. Jak się organizatorzy nie wystraszą, bo ludzie jak słyszą Goethe, to mówią, no nie żartuj. Kto na to przyjdzie? No ale to jest naprawdę pasjonujące. I wychodzi ta książka. Wszyscy moi przyjaciele, którzy już to czytali, to są zachwyceni. Może chcą mi zrobić przyjemność, nie wiem. Ale nawet moja żona, wiecie, że mnie ostatnio pochwaliła. Zaczęła to czytać i... A to jest rzadkie zjawisko. Także chciałem państwa zachęcić do tego. Jest naprawdę bardzo ładna okładka, ta książka jest bardzo pozytywna. No ale jak już tak siedzimy, to może zrobimy taki eksperyment. I proszę państwa, chciałem na podstawie takiego wiersza, bardzo króciutkiego, który się nazywa Niebuszko. Niebuszko, czyli niebo, małe niebo. Chciałem wam powiedzieć, pokazać, na czym polega różnica między, albo inaczej, jak się zmienia wiersz, kiedy do niego dochodzi muzyka. I ten wiersz w oryginale jest taki. Niebuszko. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszgo, mojego kruchego porządku ziemskiego, co nawet w dniu klęski jest dla mnie nieziemski. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszgo, nie łam mi owego drzewa figowego, co gdy przyjdzie słabość, przysłoni mą nagość. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszgo, mojego stołu, gdzie pospołu, mojego drzewa, gdzie kos śpiewa i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. I ten wiersz dałem Staszkowi Sojce, bo miałem taki plan, że przygotowywałem spektakl, taki sztukę na dwie aktorki z piosenkami. I mówię, Stasiu, to taka ballada w twoim stylu. I on napisał do tego muzykę, troszkę stylizował się na muzykę ludową i zrobił taką transakcentację. Miłe niebo, niebuszko. Taka jest mniej więcej melodia. Proszę cicho, niebuszgo. I chciałem teraz, żebyśmy razem zaśpiewali ten utwór, bo ja, wiecie państwo, ja się na tym znam, kto ma potencjał do śpiewania i patrząc na was, to przecież widzę, że to jest talent na talencie. Ale niedużo macie do tego, do śpiewania, tylko to ja, miłe niebo, a wy, niebuszko. Może teraz sami, dobra? Miłe niebo, proszę cicho, nie burz go. W dół, dobra? Znakomicie. Ja myślę, że panowie niesłusznie są tacy nieśmiali, bo to brakuje trochę barytonów i basów. I zobaczcie, jak no pierwszy raz się widzimy w tej sprawie. Zobaczcie, jak to zabrzmi pięknie.

0: bo proszę cicho mojego stołu, gdzie pospołu mojego drzewa, gdzie kos śpiewa i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. I razem te ostatnie dwie linijki. I listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. Bo to dla mnie wszystko.
1: Drodzy Państwo, Jacek Cygan.
0: Ale ja chcę jeszcze na koniec powiedzieć Państwu tak, że jeżeli nie macie takiego nawyku, ja nie mówię o moich wierszach, ale żeby sobie przeczytać jeden wiersz przed snem, czy dwa, naszych wspaniałych poetów, bo kiedy Josif Brodski, laureat Nagrody Nobla, rosyjski poeta, został wydalony z ZSSR bez prawa powrotu i już znalazł się na Zachodzie, wtedy wielu publicystów polskich zaczęło go pytać, jakich on ma ulubionych polskich poetów. I myśleli, że będzie miał takich poetów właśnie walczących. A on mówi, no jak to? Przecież wy macie genialnych poetów. Gałczyński. Gałczyński to jest geniusz. I oni byli zdziwieni, bo oni lekceważą Gałczyńskiego. No Herbert, tak, no Herbert, oczywiście, ale Gałczyński nie. On mówi, ja się uczyłem języka polskiego na Gałczyńskim. I mówię, że to jest coś wspaniałego. Broniewski, jaki jest wspaniały poeta. Oczywiście nie będę wam mówił o innych moich ulubionych, ale sięgnięcie po wiersz Szymborskiej czy Ewy Lipskiej przed snem to jest niezwykła przyjemność, ale przyjemność normalnie dla ludzi niedostępna. A wiecie dlaczego? Że człowiek sobie nie wyobraża, że tak można. Nie mieści tam się w głowie. Po co jeszcze, tu wyłączyliśmy telewizor, idziemy spać. Po co jeszcze wiersz jakiś? Po co jakaś poezja? A to jest właśnie piękne, żeby mieć swoje ulubione linijki, parę strof. No. I tego Państwu życzę. Kochajcie się i kochajcie to, co zostało pięknie napisane.
2: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwali Krzysztof Kruk i Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.

las hantan, chill las hantan. So fair.

Jestem niezwykle ciekawy, ilu naszych słuchaczy zostało po przesłuchaniu tego kawałka. 6 minut po godzinie 20, wtorek, 12 maja. I jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejne wydanie audycji Sygnał z Garażu w Akademickim Radiocentrum. I jak zawsze tradycyjnie przed mikrofonem możecie usłyszeć wodzireja tej już audycji, czyli Jakuba Gryza. Dobry wieczór, witam w ten deszczowy i też wietrzny dzień. Zaczynamy już 27. edycję naszego spotkania z naprawdę świetną muzyką alternatywną i niezależną. I tradycyjnie, jak zawsze, zaczynamy od informacji, czy raczej zachęcenia was do tego, żebyście uderzali na Facebooka, a konkretnie na fanpage Sygnału z Garażu. Uderzajcie i klikajcie w przycisk obserwuj, czy polub, to już nie pamiętam, jak to wygląda na Facebooku, ale zachęcam was do tego, bo znajdziecie tam w przyszłości, i to niedalekiej zapowiedzi, następnych audycji. To jest pierwsza sprawa, a druga najważniejsza jest związana z samą przecież muzyką. Otóż mniej więcej po godzinie 21, 22 znajdziecie dzisiejszą playlistę, całe zestawienie muzyczne, które dla was przygotowałem, które dla was ugotowałem. No i znajdziecie tam również link do playlisty na platformie Spotify, więc jeżeli w wolnym czasie będziecie chcieli sobie posłuchać jeszcze raz muzyki, albo po prostu nie będziecie w stanie przesłuchać całej audycji, no to przypominam, uderzajcie na naszego Facebooka. A teraz przejdźmy już do konkretów. Dziś trochę kulinarnie zaczynamy, gdyż napisałem, że serwujemy dziś soczysty noise. Trochę to może wyolbrzymiłem, bo tak naprawdę zagramy muzykę wszelaką, która będzie po prostu ozdobiona noise'em. Noise będzie takim garniszem muzycznym, jeżeli chodzi o naszą propozycję, którą dla nas przygotowałem. Na sam początek zespół, z którym już kilka razy się zmierzyliśmy i pewnie jeszcze do niego w przyszłości wrócimy. Black Midi to jest formacja, która była właściwie na samym przodzie, jeżeli chodzi o tak zwaną scenę Windmill. Windmill to klub w Brixton, gdzie tak właściwie w ostatnim czasie wyrosła nam taka mała kolebka, czy też mała mekka właściwie, muzyki niezależnej, muzyki postpunkowej w Wielkiej Brytanii. Black Midi były jednym z pierwszych zespołów w tym klubie i w sumie też Windmill było swoistym miejscem, które pozwoliło Black Midi na rozwinięcie swoich skrzydeł, gdyż to był jedyny klub, który pozwolił im po prostu nagranie w tamtych okolicach. A zespół, który muzycznie proponuje nam muzykę, no pod względem noise'u bardzo łagodną, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o pozostałą część kompozycyjną, no to mówimy tutaj o muzyce bez wątpienia bardzo trudnej do przyswojenia. W końcu math rock to jest jeden z najtrudniejszych gatunków do zagrania, jeżeli chodzi o muzykę gitarową. I wychodzi mi to naprawdę świetnie. Auf Schlagenheim to jest kawałek z płyty Schlagenheim, czyli debiutu z 2019 roku, i to bardzo cenionego. Debiut, który od razu zyskał sporo nominacji, jak i też nagród muzycznych. No, zespół był przecież nominowany do jednej z najważniejszych takich nagród w Wielkiej Brytanii, czyli do Mercury Prize. Zdecydowanie album warty uwagi. No, a jeżeli chodzi o Black Midi, no to nie zespół niestety, ale już jest świętej pamięci, gdyż się rozpadł aktualnie frontman zespołu o bardzo ciekawym wokalu, czyli Jordy Grip jest, no można powiedzieć, małym celebrytą, jeżeli chodzi o światową scenę muzyki niezależnej, a natomiast Cameron Picton, druga ważna postać tego zespołu, w tym roku wydał w ramach jego zespołu, czyli My New Band Belief, krążek, który tak samo się nazywa i proponuje nam muzykę kompletnie inną wobec tego, co Black Midi nam proponowało, czyli mowa tutaj o brzmieniach folku progresywnego. Brzmi to niezwykle ciekawie, ale dziś się z tym nie zmierzymy, może w przyszłości i to niedalekiej. My jedziemy dalej, bo za chwilę sprawdzimy sobie zespół, który należy do kategorii kapel, które ja osobiście uwielbiam grać w naszej audycji, choć nie zawsze się to udaje. Czyli mowa tutaj o formacjach, o których absolutnie nic nie wiadomo. Mówimy tutaj o zespole 37,500 yens, czyli w przeliczeniu na złotówki, tak, z 8 stówek. No, cenią się panowie, a przynajmniej jak na rok 2007, bo to tylko wtedy wydali swój album. Album, który brzmi dosyć podobnie do tego, co Black Midi nam proponowało właśnie w ramach Schlagenheim, czyli math rock, tylko że w tym wypadku połączony z gatunkiem zwanym post-hardcorem. Sprawdzimy sobie kawałek Microphony, no zespół z Francji w końcu, więc tytuł też i francuski.

Goat, bo bez wątpienia ten krążek z 92 roku to jedna z najmocniejszych, z najpotężniejszych propozycji, jeżeli chodzi o noise rock lat 90. i jest to zespół bez wątpienia kultowy, jeżeli chodzi o właśnie ten gatunek muzyczny. Kawałek Then Comes Dudley właśnie mogliśmy usłyszeć nie tylko w audycji Sygnał z Garażu, ale i również na wspomnianym wcześniej krążku. The Jesus Lizard, no to jak wspominałem, zespół, który jest bez wątpienia fundamentem noise rocka lat 90., w którego skład wchodzili naprawdę kapitalni muzycy. No i pomimo ogromnego talentu muzycznego formacji i tego boomu na muzykę alternatywną w latach 90., to niestety nie udało im się przebić komercyjnie. No i rozpadli się w 99 roku po to, żeby wszyscy muzycy porobili swoje jakieś poboczne projekty i rzeczywiście robili naprawdę ciekawe. Przykładowo gitarzysta tej formacji, czyli Dwayne Dennison, był współzałożycielem supergrupy Tomahawk, w której skład wchodził, czy dalej w sumie wchodzi, Mike Patton z zespołu Faith No More, John Steiner z zespołu Helmet, czy też Kevin Rutmanis z zespołu Melvins, więc ekipę żeście zmontowali naprawdę mocarną. The Jesus Lizard to formacja, którą oczywiście rekomenduję wszystkim naszym słuchaczom, jeżeli lubicie brzmienia noise'owe, a za chwilę trochę gotyku, tylko nie takiego typowego postpunkowego i na pewno nie brytyjskiego, bo formacja Wailing Storms pochodzi z północnej Karoliny, czyli ze Stanów Zjednoczonych, no i prezentują ze sobą muzykę, która jest niezwykle eklektyczna. To jest połączenie klasyków death rocka z lat 80. z noise rockiem oczywiście, jest trochę punkowego bluesu, jest trochę właśnie rocka gotyckiego, tylko w wydaniu takiego gothic country, właśnie takiego typowo amerykańskiego. No i sprawdzimy sobie kawałek Clean Shirt z płyty Sick City, która trwa ledwo 30 minut, niewiele, tyle, może nawet trochę więcej z tego co pamiętam, ale jest niezwykle intensywna i niezwykle ciężka, dlatego jedziemy.

Mam pytanie do naszych słuchaczy, na które jestem pewien nie będziecie w stanie odpowiedzieć. Co łączy ze sobą slogan reklamowy jednej z największych sieci jadalni w Stanach Zjednoczonych ze zdjęciem z miejsca przestępstwa? Już wam, drodzy słuchacze, mówię, chodzi tutaj o hasło Scut It, Smooth It and Cover It, czyli slogan reklamowy jednej z jadalni w Stanach Zjednoczonych, która nawiązuje do sposobu przygotowania tzw. hash browns, czyli placków ziemniaczanych. I dlaczego o tym wspominam? No bo to jest również tytuł trzeciego albumu zespołu Unsane, którzy w ten sposób próbują oddać hołd właśnie dla tej sieci restauracji, która ich wykarmiła. A co ma zdjęcie z przestępstwa? No jest ono właśnie okładką tego albumu i przedstawia zamordowanego mężczyznę przez młotek. No, zespół, który prezentuje pod względem estetycznym no całkowity kontrast, jest, mam wrażenie, pewnego rodzaju tutaj obecny nihilizm, może nawet mizantropia. Naprawdę tematy ciężkie, bez wątpienia. No i ciężka też jest muzyka, którą zaprezentowali nam w ramach kawałka Alleged. No, jest to noise rocku swoich postaw, jest trochę post-hardcore'u. No i trochę to brzmi właśnie, jakby gang motocyklistów miał przyjechać do jakiejś właśnie takiej restauracji, gdzie serwowało się hash browns i nagrali spontanicznie kawałek. Nieprawdopodobnie dobry kawałek, jak i również świetny zespół. Unsane, a przed nami, no mogliśmy wcześniej wyczuć te klimaty lekko bluesowe, to za chwilę sobie sprawdzimy zespół, który specjalizuje się w takich brzmieniach, bo jeżeli chodzi o postać, no według mnie jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o muzykę wywodzącą się z Australii, bo Gareth Lydiard to według mnie jeden z najważniejszych muzyków, który się urodził właśnie w okolicach Down Under, jak to się mawia. Australia i zespół The Drones zagra dla nas za chwilę. Kawałek zwie się DeKalb Blues. To jest z debiutu tej formacji. No i z czego można się spodziewać? Można się spodziewać surowości i to taki kompletny garażowy rock zanurzony w noise i właśnie w klimatach bluesowych. Jest to muzyka bardzo wyprzesterowana, no i czuć, że nagrana w warunkach chałupniczych. To jest kawałek z płyty Here Come the Lies, debiutu tego zespołu, który debiutem jednocześnie też nie jest, bo jest to zbiór samych coverów. No i sprawdzimy sobie właśnie ten kawałek, czy rzeczywiście jest bardzo bluesowy.

przygotowując research do dzisiejszej audycji, napotkałem się na opinię w internecie, która chyba najlepiej opisuje to, co możemy jeszcze usłyszeć w naszych głośnikach. Muzyka tak brudna, że po jej przesłuchaniu trzeba wskoczyć pod prysznic. Zespół Cherubs jeszcze w naszych głośnikach, kawałek Dave of the Moon, to z płyty pod tytułem Heroin Man. I już biorąc pod uwagę tytuł właśnie tego krążka, można się spodziewać, o jakiej tematyce w ogóle będzie sama muzyka tej formacji. Noise Rock oczywiście z okolic Austin, czyli miasta w stanie Texas. Właściwie intryguje mnie, czym karmiono ludzi w Teksasie, żeby nagrać taką ciężką i naprawdę trudną muzykę w odbiorze. I Heroin Man też również jest albumem w całości trudnym do przyswojenia. Inspiracją dla zespołu była śmierć ich przyjaciela Dave'a DeLuna. No i właśnie to bardzo trudne wydarzenie zmotywowało ich do nagrania albumu, który no okazał się naprawdę kapitalny. Formacja, która grywała naprawdę krótko, bo tylko 3 lata, miała okazję nagrać 2 albumy tylko, ale za to pozostawiła po sobie naprawdę kawał świetnej muzyki. No i też jest naprawdę ciekawe wykorzystanie gitary, a raczej sposobu, który jest dosyć osobliwy, bo Kevin Whitley, gitarzysta właśnie tej formacji, wpadł na ten sam pomysł, co Josh Homme jeszcze z czasów Q'sa, czyli grał na gitarze, która była podpięta pod wzmacniacz, ale do basu. Taka mała ciekawostka na dziś. Powoli będziemy zbliżać się do końca naszej audycji. Jeszcze zostało nam 16 minut, więc za chwilę zmierzymy się z zespołem legendą, ale z czasów, kiedy legendami jeszcze na pewno nie byli. Slint to jest formacja, która no właściwie uwarunkowała to, jak powinien brzmieć math rock w ramach płyty Spiderland, aczkolwiek dziś sobie sprawdzimy muzykę z ich debiutu pod tytułem Tweeze, więc i też sprawdźmy sobie kawałek pod tytułem Charlotte.

Wspominałem wcześniej o tym, że nad dzisiejszą audycją czuwa duch Steve'a Albiniego i chyba go wymanifestowałem. Zespół Szelak i kawałek Crow na 98.2 FM i tak właściwie na zakończenie naszej dzisiejszej audycji. O Szelak chciałem naprawdę dużo pogadać, ale powiem krótko. Fundament absolutny noise rocka, jak i generalnie wszystko, nad czym czuwał sam Albini. 7 minut, właściwie mniej nam zostało do końca dzisiejszej audycji. Zostały nam jeszcze dwa kawałki od zespołu, który również jest niezwykle ważny w kontekście naszej dzisiejszej audycji. Już teraz w tle możecie usłyszeć kawałek Cantina od zespołu Unwound. A ja, drodzy słuchacze, będę się z wami żegnał. Zostańcie z nami już za chwilę niemaletko. No i też zapraszam was na następną audycję za tydzień we wtorek po godzinie 20 na 98.2 FM. Jak zawsze. Jakub Gryzły przed mikrofonem. Miłego wieczoru wam życzę. Na razie.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

Dobry wieczór, kolejny wtorek, kolejne minut 5 po kolejnej 21. Znaczy się niemaletko. Pora zaczynać nasze cotygodniowe spotkanie z graniem cięższym niż przeciętna przewiduje. Chociaż niekoniecznie niż przeciętna nasza audycyjna, ale to będzie różnie. No bo jak wiadomo, rzeczy dziać się potrafią niespodziewane i zaskakujące. Zaczęliśmy nietypowo, bo nie od Metalliki, ale zaczęliśmy od utworu, w którym niejaki James Hetfield dał głos. Kawałek nosi tytuł Corrosion of... co ja mówię? Man or Ash, a zespół nosi nazwę Corrosion of Conformity. No i w 1996 roku na płycie Wise Blood się on ukazał był. No i jak to jest akurat ciekawe, że James Hetfield wziął i z kimś tam współpracował, ponieważ zazwyczaj on sam krzywo patrzył na to, jak inni członkowie Metalliki próbowali coś rzeźbić na własną rękę. Najbardziej Jason Newsted się na tym przejechał, bo między innymi z tegoż powodu został on wyautowany ze składu. No ale to o tym kiedy indziej. Dzisiaj podejdziemy do zagadnienia innego, bo o ile dobrze pamiętam i o ile mi się wydaje, to chyba w tym sezonie jeszcze nie było takiego naszego spotkania, w którym bym prezentował najpopularniejsze zespoły metalowe z jakichś tam krajów, bo to w zeszłym sezonie to był taki najpierw stały, potem trochę bardziej płynny punkt programu. No ale przypomniałem sobie, że coś takiego robiłem, jak trafiłem na YouTubie właśnie na film, w którym gościu jeden prezentował zespoły na podstawie tego, jak one są popularne na Spotify'u, i to było szumnie zatytułowane, że najpopularniejsze zespoły metalowe z każdego kraju na świecie. No nie z każdego kraju na świecie zespoły metalowe da się zaprezentować, bo nie w każdym kraju na świecie zespoły metalowe istnieją. Na przykład cały czas uważam, że to jest skandaliczne i niedopuszczalne, że w takim kraju jak Czad nie ma żadnego zespołu metalowego. No ale będziemy sobie dzisiaj słuchać rzeczy geograficznie różnych, czasami z takich miejsc, gdzie człowiek by się nie spodziewał, że mają prąd, że o muzyce metalowej nie wspomnę, ale metal nie zna granic i przecieka wszędzie, gdzie się da, i pomimo iż metal metalem jest, to kiełkuje i rozkwita. No i zaczniemy od tych mniej popularnych Spotify'owo rzeczy, a moim zdaniem godnych posłuchania i godnych wypłynięcia na szerokie wody. Jest taka miejscowa jak Isle of Man, czyli Wyspa Man po polskiemu, czyli taki kawałek skały wystający z wody pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią, i on jest w sumie terytorium zależnym od Zjednoczonego Królestwa, ale częścią Wielkiej Brytanii. Nie jest, nie drążmy tematyki politycznej. Jeśli chodzi o tematykę muzyczną, w historii tegoż kawałka lądu były całe 4 zespoły metalowe, z czego 2 aktywne są do dziś, a 2 gdzieś wzięło w cięło i nie wiadomo, co się z nimi stanęło. Natomiast jeśli chodzi o te, co działają i żyją, to zaprezentujemy sobie połowę z nich w postaci składu Swarth Damage, i jest to coś, co ma tam kilkuset słuchaczy miesięcznie. Wydaje mi się, że powinni mieć więcej, więc jakby ktoś coś, to proszę bardzo. A reprezentują oni gatunek, który jest mi dosyć bliski i ja bardzo lubię, czyli coś, co się nazywa crossover thrash metal, czyli no, trasherka trochę z wpływami może
hip-hopu, może punku, czy tam, co to tam chce ktoś dorzucić, to w sumie pasuje. Ale na przykład w podobnym stylu gra zespół Body Count. Jak ktoś nie wie, to Ice-T tam na wokalu jest, czyli stricte raper. I jak ktoś jeszcze nie wiedział, to ja też tenże skład sobie cenię bardzo. A żeby posłuchać, co to się tam na wyspie Man dzieje, no to ja was ostrzegam przed kawałkiem 4 Minute Warning.

pochodził, bo już go nie ma. Istniał w latach 2006-2021 i wydał dwie epki i jeden pełny album. No i to jest o tyle ciekawa rzecz, że no to potężna mieszanka, którą można byłoby w sumie w kategorii metalu progresywnego umieszczać. Mi to się trochę kojarzyło z twórczością, to co słyszeliśmy, z twórczością Acute Mind z Lubartowa, czy Orphanland może trochę też. A tu okazuje się, że stały słuchacz Piotrek też kiedyś na to trafił i zdefiniował to jako, że pół płyty to jest power metal, a drugie pół, no to coś zgoła odmiennego. Zaraz, bo mi to zaginęło. No, a pół płyty Melodef. Tu mieliśmy akurat zupełnie ani w te, ani we w te. No, ale przynajmniej zespół, szukamy pozytywów, ciekawie grający, nie zostawił za dużo materiału, więc bez problemu można w całości go zapoznać, prawda? Taki plus dodatni na siłę znaleziony. No, jedziemy dalej w egzotykę. Tym razem lądujemy w Afryce. I też, no jak to czasami bywa w takich dosyć burzliwych rejonach świata, to zespół powstał w Ugandzie. Przeniósł się potem do Kenii i zawędrował aż do Kanady. Zwie się Veil of Ammunition. No i to jest dosyć mroczny doom metal, czyli też coś, czego tak prawdę mówiąc po Afryce byśmy się nie spodziewali, bo mamy z Czarnym Lądem skojarzenia raczej takie etniczne, plemienne, a tu, proszę Państwa, nie. Tu mamy zupełnie inny rodzaj grania, no ale tego akurat po Afryce Środkowej, Centralnej można by się spodziewać, że niekoniecznie optymistyczne to będzie. I tytuł, no też nie za wesoły, Of a Painting Grim, The Apostle Grey and The Harvest Black.

Stały słuchacz Marek napisał, że zespół Last Year's Tragedy, czyli to, co przed momentem słyszeliśmy w utworze Generation Light, to chyba zespół bardzo nieznany. Otóż właśnie, to jest dokładnie odwrotnie. Jest to jeden z najbardziej znanych i najbardziej popularnych zespołów metalowych, w tym przypadku metalcore'owych, z Afryki Zachodniej, z Kenii konkretnie pochodzący. No i to, że jakiś zespół nie jest wymieniony w encyklopedii Metalum, która jest internetową encyklopedią metalu, to nie znaczy, że zespół popularny nie jest. To znaczy, że po prostu może nie przebił się tak do świadomości zachodniej, ponieważ no jednak cyfryzacja Czarnego Lądu jest w czarnej dziurze do tej pory, więc niekoniecznie ludzie z zachodu mają łatwy, szybki i bezproblemowy dostęp do tego, co tam się dzieje. Ale zaryzykuję twierdzenie, że przez te pół godziny, które naszą audycję sobie mamy, to pokazuje, że ciekawe rzeczy dzieją się tam, gdzie właśnie nie ma takiego dobrego dostępu do świata zewnętrznego i jego trendów, i Last Year's Tragedy jest też bardzo dobrym na to przykładem. Zresztą to już wielokrotnie w dywagacjach, które snułem w zeszłym roku o zespołach z poszczególnych krajów świata, się pojawiało, że jeżeli ktoś nie do końca wie, że tak się nie powinno grać, to nie znaczy, że gra źle. To bardzo często jak gra brzmi świeżo, brzmi dla słuchacza z naszego kręgu kulturowego zupełnie inaczej niż do tego przywykliśmy. No ale idziemy dalej z egzotyką. Zespół Divine Disorder, pochodzący z Kuwejtu, i no oni tam może nie mają jakoś specjalnie źle, jeśli chodzi o dostęp do muzyki metalowej, ale skojarzenia z satanizmem ciążą tam w dalszym ciągu nad naszymi ulubionymi stylami muzycznymi, więc zespół musiał się rozwijać w podziemiu i był jednym z pierwszych, jeżeli nie w ogóle pierwszym zespołem z nurtów cięższych, w tym wypadku jeśli chodzi o melodic death metal, był bodajże pierwszy w Kuwejcie, no i wraz z rozwojem kariery musieli się chłopaki przenieść do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie już jest w ogóle hulaj dusza piekła nie ma, nomen omen. No ale posłuchajmy sobie, jak brzmi grupa Divine Disorder i utwór The Arcanist.

Nie ma letko w Akademickim Radiocentrum.

0: O, dla mnie to się podoba. Na Facebooku zaczynają się pojawiać spekulacje i dyskusje, czyli słuchacze żyją i mają się dobrze. Przypominam, Facebook NML 982. Tam listę obecności sobie można wziąć i podpisać. Zachęcam. No i do udzielania się i dawania głosu w formie pisemnej również. Słuchacz Jacek zastanawiał się, w jakim języku to śpiewane było przed momentem, co było. Otóż podejrzewam, że pewnym ułatwieniem będzie, jak podam nazwę zespołu, to jest CC Sok, tak? To oznacza nosorożec, więc co do rejonów geograficznych już może pewne jakieś myśli mogą się narodzić. I to jest zespół z Grenlandii i śpiewa po grenlandzku, więc można i się da. No i jak było słychać, brzmi to trochę jak, bym powiedział, późna Metallica, by nie użyć słowa schyłkowa, ale no, tym się inspirują, to jest grane i tak się gra w kraju, który usilnie próbuje, żeby nie musieć chodzić w trampkach, if you know what I mean. No. Natomiast teraz pójdziemy w inną stronę. Też raczej tam nie kojarzymy tych terenów z ciepłymi krajami, bo wylądujemy, uwaga, w Nepalu. I tam u podnóży Himalajów w Katmandu stacjonuje, tudzież stacjonowała, bo się później znowu przenieśli, bo z takiego zadupia to karierę trudno jest skutecznie międzynarodową prowadzić. Kapela nazwana Underside. I to jest ciekawe, że właśnie w Nepalu scena metalowa jest podobno dosyć prężna i dosyć aktywna. A zespół Underside gra groove metal, tudzież metal alternatywny. No i są kojarzeni tu i ówdzie, bo zdarzało im się na przykład grać przed takimi kapelami jak Behemoth i Vader. Coś tam nazwy te mówią, prawda? Parkway Drive czy Cradle of Filth. Natomiast oni obecnie działają z Nowego Jorku, co niestety jest smutnym, ponieważ no pokazuje, że można robić karierę, ale kurde, no niekoniecznie z domu. No i trzeba się przenosić, co może się odbić negatywnie na klimacie granej muzyki. Ale czy się negatywnie odbija na jakości, no to sobie posłuchamy. Kapela Underside i utwór zatytułowany Scare.
1: Niemaletko w Akademickim Radiu Centrum.

stały słuchacz Piotrek stwierdził, że ostatnie dwa zespoły to on nie zgadłby za nic, że pochodzą z jakichś dziwnych rejonów świata. No, bo brzmią bardzo uniwersalnie. No i żeby śmieszniej było, to mi się ich kolejność popierwiastkowała i zamiast Underside poleciał zespół Annalyn z Tajlandii, natomiast później poleciał Underside z Nepalu. No i faktycznie, no to brzmi nowocześnie, współcześnie, aktualnie, tak jak młodzież lubi, chyba. Ale jeszcze bez przeginki. I tworzy to dźwięki dosyć przyjemne dla ucha, może nie telepią człowiekiem, tak jak niektóre klasyczne zespoły metalowe, no ale jak najbardziej, jakby człowiek poszedł na koncert, to by nie poczuł, że ten czas stracił czy zmarnował. Teraz znowu zmieniamy kontynent, lecimy do Ameryki Południowej, do Peru. I tam gra w ich stolicy, Limie, zespół o bardzo sympatycznej nazwie Alcoholica La Cristo. I jest to zespół z dosyć też silnego środowiska metalowego, stołecznego, tamtejszego, ale wyróżnia się tym, że to jest trochę industrial, trochę gotyk, jakby byli zapatrzeni czy zasłuchani w Roba Zombiego, Merlina Mansona czy innego Rammsteina i tym się wyróżniają na scenie tamtejszej, żeby właśnie najpopularniejszym zespołem być. Może nie trzeba być wielce oryginalnym, ale na pewno trzeba się czymś w tłumie wyróżnić i wydaje się, że Alcoholica La Cristo znaleźli na to receptę.

No i tak brzmiał Ulitał z Kazachstanu. Brzmiał tak, jakby Jelonek prosił, żeby mu oddać jego apokaliptikę albo apokaliptice jego Jelonka, czy coś w ten deseń. No łączą oni europejską muzykę klasyczną z wpływami kazachskiej muzyki ludowej, jednocześnie nie używając wokalu. No co prawda tutaj nie mieliśmy jakoś tak wybitnie elementów egzotycznych, stepowych, ale w ich twórczości coś takiego jest. Jedziemy dalej na granicę dwóch kontynentów amerykańskich, południowej i północnej, do Panamy, gdzie najpopularniejszym zespołem, powiedzmy, że metalowym, jest kapela pod tytułem Cage Nine i no to chyba będzie najlżejsza rzecz, jaką dzisiaj usłyszymy. To oni ewidentnie próbowali pod tak zwany metal alternatywny, nie wiem względem czego, podejść, podjechać, no i stworzyć coś, co na bazie mocniejszych brzmień jednak stworzy możliwość wypłynięcia w radiach. No, udało się to poza ich ojczystymi rejonami, tak bym powiedział, średnio, jeśli chodzi o zespół, natomiast członkowie tego zespołu również potrafili działać jako producenci, jako kompozytorzy dla innych kapel. No i no lekkie to jest. To po prostu to lekkie jest, jak na mój gust, trochę za bardzo. No ale dane statystyczne są nieubłagane i to jest najpopularniejsza kapelowa, powiedzmy, że metalowa, pochodząca z Panamy.

Dziwne rzeczy sprzedają się dobrze i Madman's Esprit, klasyfikowany jak eksperymentalny black metal, najwyraźniej bardzo dobrze się przyjęło. No, nie są to moi faworyci, jak widzę po tym, co na Facebooku NML9982 się dzieje, to wasi również nie. No ja bym powiedział, że zespół ciekawy, tak samo jak się czasami komuś brzydkiemu mówi, że ma ciekawą urodę. A żeby ukoić nerwy po takich ekstrawagancjach, to może troszeczkę klasyki byśmy zapodali. I też egzotyka dla nas duża, pomimo bliskości geograficznej. Otóż Słowacja. I tam w 1982 roku, jeszcze za czasów nieboszczki Czechosłowacji, powstała kapela Tublatanka, więc jest to równolatka takich kapel jak TSA, Turbo czy Kat, pochodząca mniej więcej z podobnego pnia stylistycznego, czyli z inspiracji tym, co wyczyniali na przykład Skorpionsi, czy Iron Maiden, czy na przykład Judas Priest. No i tu będzie kawałek dosyć wiekowy od tego zespołu, bo to jeszcze też lata 80., jeszcze też nagrywany w Czechosłowacji kawałek, do którego teledysk jest już dosyć swobodny i dosyć antykomunistycznie naładowany. I nosi on tytuł Prawda Witazi, chyba. Jakoś podobnie to się czytać powinno.

Przed momentem Wolverine, Eternal Wasteland of Galaxies. No i tu się z stałym słuchaczem Markiem zgodzić muszę, że mieszane uczucie ten zespół we mnie wzbudził, bo muzycznie jest bardzo spoko. Muzycznie mi to leży, ale ten wokal no trochę zbyt ekstremalny. Ale podejrzewam, że to trochę w założeniach tej kapeli jest lekko szokować i lekki dyskomfort, albo i duży dyskomfort, jak kto czuje, wywoływać, no bo czego się spodziewać od zespołu, którego nazwa oznacza ni mniej, ni więcej, tylko przewlekłe zapalenie sromu. Takie przyjemne rzeczy. No nie maletko, prawda? No gramy dalej i teraz będą Filipiny i znowu pójdziemy w trochę lżejszą stronę, bo będzie trochę rap metal, trochę new metal i zespół Slapshock, który no, był też dosyć ważnym zespołem w Azji Południowo-Wschodniej, dosyć popularnym na przełomie stuleci. No i niestety, tak na dobrą sprawę, mocno podupa to, kiedy wokalista Jamir Garcia zmarł w 2021 roku, a zespół miał przyjemność grać z takimi kapelami jak Korn, Anthrax czy Avenged Sevenfold i budować scenę i podwaliny sceny metalowej właśnie w tamtej części świata. No to teraz Slapshock i utwór zatytułowany Carino Brutale.

Stały słuchacz Marek napisał, że Arakain ma duży potencjał, bo fajnie kombinują. Arakain to był stary, jak ja byłem młody. To jest zespół, który też powstał w 1982 roku w Czechach, w Pradze. Co było zresztą słychać po języku używanym, prawda? Natomiast debiutowali fonograficznie w 1990 roku albumem o przepięknym moim zdaniem tytule Thrash the Trash. Także w punkt, no i to jest legenda w Czechach i na Słowacji. I czy ja wiem, czy oni mają potencjał, czy oni tam w tamtych rejonach raczej standardy wyznaczają. I no jak na tak wiekowy zespół, no to akurat świeży utwór był, dopiero co niedawno zaprezentowany singiel Rany. I to też jest dosyć znamienne, że muzyka z Czech w dużej mierze w Polsce pozostaje egzotyką. No a co ciekawe, na tej liście, w tym filmie, który zainspirował mnie do dzisiejszego wyboru utworów, zespół Arakain sąsiaduje bezpośrednio z polskim Behemotem, ale nie będziemy go słuchać, bo to jakby oczywista oczywistość. Wszyscy przynajmniej słyszeli o tym zespole. Jeśli tego zespołu nie słyszeli, to co robicie słuchając Niemaletko? Czy pomimo mojego znanego i wielokrotnie wspominanego braku sympatii do Nergala i do jego twórczości, jednak jestem w stanie docenić jego znaczenie w muzyce. No a powyżej to już naprawdę w większości przypadków, jeśli chodzi o popularność, to się znajdują bardzo uznane firmy i też w większości przypadków nie dziwi mnie ich obecność właśnie przed Behemotem. No i poza dwoma zespołami, o których w ogóle nigdy nie słyszałem do tej pory. Bo no zastanawiało mnie, co trzeba zrobić, żeby być popularniejszym niż na przykład Dimmu Borgir, Ginger, Eluveity, Ailstorm, Lacuna Coil, Bloodywood. No stosunkowo świeży zespół, ale duży rynek mają. Parkway Drive, Within Temptation, Gojira, Nightwish. Czy Sabaton. Sabaton też, bo podobno ludzie mówią, że to jest popularny głównie w Polsce. Natomiast popularniejszy od Sabatonu jest zespół Rata Blanca z Argentyny. I właśnie dla mnie to było coś zupełnie nieznanego do tej pory, a to się okazuje w Ameryce Południowej też legenda i absolutny klasyk, co w sumie też nie dziwi, bo śpiewają po hiszpańsku, na hiszpańskojęzycznym kontynencie całkiem dużą ludność, dużą populację posiadającym, więc rynek tam też niemały zbytu na takie granie jest. A jakie granie? A takie. El Círculo de Fuego.

No i ostatnia z kapel, która zainteresowała mnie z tej całej listy, bo bardziej popularny od niej to się okazały tylko Baby Metal, Bullet for My Valentine, Volbeat, Rammstein, Black Sabbath i Metallica, jeśli chodzi o najpopularniejsze zespoły z różnych krajów świata, a my tu mówimy o popularności rzędu pomiędzy 3,5 a 4 miliony słuchaczy miesięcznie, zarówno Rata Blanca, jak Mago de Oz, który przed momentem z Hiszpanii, La Cantiga de las Brujas. I też nie słyszałem tego wcześniej, a się okazuje, że to żre dosyć mocno. No ale pora kończyć żarcie, godzina 22:58, czas nam się kończy. No i tak otóż zakończyć nam będzie dane naszą podróż przez naszą piękną, błękitną planetę w poszukiwaniu metali szlachetnych. Dzięki wam za uwagę. Maciek Brewczuk przez ostatnie 2 godziny śmieszył, tłumanił, przestraszał. No i ze mną byli Alicja, Karolina, Basia, Anna, Asia, Małgorzata, Mariusz, Robert, Piotrek, Marek, Adrian, Jacek, Karol, Maciek, Laki oraz Gatto di Tutti Gatti, Myszon. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, NML 982 na Facebooku, także NML VMD, weźcie tam zaglądajcie, bo tam rzeczy się dzieją. Takoż na Facebooku, jak i na Instagramie. No i cóż mogę powiedzieć, poza tym, że zapraszam na przyszłotygodniową audycję, a na pożegnanie jeszcze zespół, który moim zdaniem to jest skandaliczne, że nie jest najpopularniejszą kapelą pochodzącą ze swojego kraju, aczkolwiek no przebili ich również godni zawodnicy. No ale nie będę ich przedstawiał, zaraz ich po prostu wam włączę. Posłuchajcie sobie w momencie, w sytuacji, kiedy będzie zapadała ciemność. A ja udaję się w mrok i mówię wam do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.

No ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta.